SK Warszawa. Nigdy im nie pozwoliłem na puszczane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... weterani chcą mnie zabić albo...

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Cyrkonii. SK Warszawa.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu te

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Ego.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Wtorek zaczynamy z dużą ilością chmur nad Warszawą i z temperaturą tak na poziomie 10 stopni. Dzisiaj bardzo podobnie będzie jak wczoraj, jeśli chodzi o temperaturę, bo ponownie mamy zbliżyć się tak do 20 stopni. Słońce też ma się pojawić według prognoz, a stanie się tak w okolicach godziny 11-12. Dzisiaj już bez opadów, deszczu z lekkim wiatrem i taka pogoda ma utrzymać się także do jutra. A utrudnienia, jeśli mamy spotkać, to te delikatne, tylko w rejonie skrzyżowania Spacerowej i Belwederskiej, bo tam pracę prowadzi wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa. Zamknięty został tam środkowy pas belwederski. Utrudnienia potrwają do końca maja. Później drogowcy przesuną się na Puławską i Goworka.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
1: Jest też 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. Dwaj napastnicy popełnili samobójstwo. Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsku USA w Europie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
1: A z kolei Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta podkreśla.
3: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: A w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
4: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
1: Mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, a wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu.
5: To czekaj, jak to było? Pamiętaj, chemiku młody, nie wrzucaj zdjęć arkuszów do sieci.
0: SK Warszawa News.
1: A na trasie S8 nocne utrudnienia dla kierowców. Drogowcy rozpoczynają kolejny etap wymiany nawierzchni między węzłami Łabiszyńska i Marki. Prace będą prowadzone nocami.
6: Prace prowadzone będą na prawej części jezdni, co wiąże się z zamknięciem wyjazdu i zjazdu na S8 w trakcie ich trwania.
1: Mówi Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDK i A. Utrudnienia potrwają do soboty, a rozpoczęły się prace w Elizeum, jednym z najbardziej tajemniczych zabytków Warszawy. Przez kilka miesięcy prowadzona będzie tam obserwacja, jak zachowuje się cegła w trakcie usłyszania.
0: Jan, i Wiktor
7: w Radiu SK.
5: Wtorkowy poranek, no i piękny sen przerwany przez budzik. Dzień dobry, to jest niesprawiedliwe.
8: Twój budzik mógł dzisiaj świętować, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień fair play.
9: To o nas, SK gra zawsze z zasadami, a pierwsza z nich mówi, że mamy na

0: No to w dniu Fair Play dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze jest niesprawiedliwe.
1: Eskowy Messenger czeka, jakby co, to oczywiście 664-402-302.

0: Ale czas zasuwa. 9 minut po godzinie 6. Gramy Fair Play. Tutaj SK we wtorek 19 maja.
1: Ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość na świecie. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość. To jest, tak. To tak.
0: To jest, to prawda. Od dawna oczywiście jest. Hej, hej, hej.
2: No ale zastanawiamy się z samego rana, co jest niesprawiedliwe w dniu Fair Play. I możecie nam nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Dzień dobry. Niesprawiedliwe dla mnie jest to, że mam codziennie 2 godziny do pracy, do przebycia. Co daje nam w tygodniu 10 godzin roboczych w roku, aż 60 dni. Oczywiście bezpłatnie.
2: Poczekaj. Jeżeli ma 2 godziny do przybycia do pracy, 2 godziny z pracy, to są już 4, to jak mu daje to 5 tygodniowo?
0: Nie wiem, ja już się zgubiłem na początku tej wypowiedzi.
1: To jest autorski system obliczeń, co wy się dziwicie, no?
4: A może pan pracuje tylko na pół etatu?
5: Jankes! Jankes! I Wiktor!
2: Ale to jeżeli na pół etatu, to z 2 godzin drogi ma tylko godzinę.
4: Idzie szybciej.
0: Nie wchodźmy za daleko.
1: Matura z matematyki już była, dajcie spokój, ludzie.
0: Dany, no. Siadaj i pała, oczywiście. Jak to jest po waszej stronie, nie dajcie znać. Messengerowo czekamy, oczywiście.
1: Tak jest, co jest nie fair?

0: poranne pracowanie.
1: Pani Dzień dobry, Jadzio, witamy.
2: Wraca do nas codziennie,
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pani Jadziu. No jak dzisiaj? Kawka już była?
0: Była.
1: Wspaniale. Ja jeszcze przed. A jakoś tak dzisiaj wyszło. A gazetka już była u ciebie? Czy dopiero
0: Pewnie.
1: Zaczynamy?
3: Była, wszystko wiemy, no.
2: To tak, słyszałaś o tym, że w ostatnim podcaście Marcin Gortat opowiedział, że miał możliwość, ale nie pojawił się na streamie Łatwo Ganga.
1: I teraz jakie są powody, dlaczego nie przyszedł? Bo musiałby w kolejce w nocy czekać między 3 a 7 pomiędzy innymi oczekującymi. I tutaj cytat, nie, to powiedziałem, nie no, sorry chłopaki.
0: Jakby to powiedzieć, mistrzem PR-u to on nie jest.
3: No ale jest za to wysoki, jest kochany, tak. Miły, no nie wszystko się udaje w życiu.
1: Nie, no albo grasz dobrze w kosze, albo dobrze robisz inne rzeczy.
2: Albo dobrze golisz się na łyso.
1: No dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, Filip Heiser, kojarzymy, prawda? Spotkał na swojej drodze stołecznych fotoreporterów. Paparazzi uwiecznili go, gdy zatankował, czy też tankował po prostu do pełna swój samochód. Warty 700 tysięcy złotych, jak ktoś się tam ładnie później policzył, po czym pomknął bus pasem i tyle.
4: Ja patrzę na zdjęcia, on się porusza takim pięknym, nowym, wielkim, ogromnym Range Roverem.
1: Tak.
0: Wow. Ja go nie bronię, ale to jego auto. Rozmiarami przypomina autobus.
3: W sumie tak.
1: Trochę, no.
5: Poranne prasowanie.
1: Wszystko jasne.
5: Tylko w Radiu SK.
1: Ciekawe, ile dziewczyn się zmieści do środka.
3: Wszystkie.

0: Tu SK, tańczymy z wami od samego rana we wtorek 19 maja, za chwilę w newsach. Przede wszystkim historia pewnego pana Zbyszka, jego podróż z
1: Budapesztu
0: w stronę Stanów Zjednoczonych.
1: Cały czas nie wiemy, co to za Zbyszek i co to za podróż, ale Marcin Procki wyjaśni wszystko w szczegółach.

0: Reklama.
1: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
2: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
1: Całodniowy?
2: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
1: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
1: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Warszawie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 21 maja. Warszawa, Grochowska 284.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Castorama!
10: Teoria
4: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
17: Ruch na stołecznych ulicach już nieco większy, to można odczuć m.in. na Płochocińskiej, ale przede wszystkim na trasie S8. Tu jeśli jedziecie w stronę Bemowa Korek, zaczyna się aktualnie na wysokości Łabiszyńskiej i ciągnie się do Marymontu. Cały czas nieźle wygląda sytuacja na Wisłostradzie, tutaj w miarę sprawnie nawet w stronę Mokotowa można przejechać. No i jeszcze Korek zdążył się już ustawić na Krajowej 7, czyli wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. W pogodzie za to dzisiaj na razie sporo chmur, 11 stopni na termometrach, za chwilę się pojawi. A w ciągu dnia mamy dobić do 20, no i tak od 11, od 12 mają pojawić się już przejaśnienia, ma pojawić się słońce, które będzie z nami do końca dnia.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowe informacje w sprawie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak podała agencja Reutera, to zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów. Miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem. W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców. 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2%. Mile. Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy.
18: SK Sport News.
17: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
19: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
17: Mówił trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką. Maja Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3, to w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania. Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Witamy. 6.32.
6: Już i teraz przypominamy, że gramy Fair Play. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu.
15: No i zastanawiamy się, co jest niesprawiedliwe.
20: Niesprawiedliwe jest to, że za dzieciaka za cholerę nie chce nam się spać, ganiają nas wieczorem do spania i tak dalej, a w dorosłym życiu oddalibyśmy wszystko za ten sen. To jest niesprawiedliwe.
6: Złote słowa, prawda?
21: To jeszcze 5

0: David z Dąbrowy Górniczej. Zresztą podsiadło i 6.38 w Radiu SK.
1: Słuchajcie, coraz więcej firm wprowadza sztuczną inteligencję do takich codziennych narzędzi pracy.
2: Tak jest, zdarza się. Nawet słychać to czasami na falach eteru, również nie powiem kto, ale słychać.
1: Ale okazuje się, że co drugie polskie przedsiębiorstwo jest rozczarowane wdrożeniem sztucznej inteligencji.
0: Ojej, no. Czyli coś tam nie działa.
1: Ale pomimo tego, że są rozczarowani, to dalej chcą próbować zwiększać wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
2: Słuchajcie, no z naszej perspektywy patrząc, to wiecie, no najważniejsze, żeby najbardziej kto był niezadowolony z AI-a?
0: No kto?
2: Radio SK.
0: Okej. I Wiktor.
3: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
4: Reklama.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
9: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsik. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
15: I po reklamie.

0: Za 12 minut godzina 7. Dzisiaj urodziny znaną metodą.
1: Proszę na siebie.
2: Happy birthday to you. Mama Martyna.
3: SK budzi w urodziny.
0: Martyna, nasza słuchaczka, jest z nami. Halo, dzień dobry, witaj.
4: Halo, hej.
0: Dzisiaj też urodziny obchodzi choćby Natalia Oreiro, proszę państwa. O tych ciastek,
5: tak.
6: Martynka, dlaczego sama postanowiłaś zgłosić siebie do urodzin?
4: To było bardziej w formie żartu, ale poszło akurat.
0: Żart się udał.
5: No, Jankę sobie się podoba. Jedni dostają tort, napisałaś, inni prezenty, a ja na 26 urodziny, czyli to te właśnie dzisiejsze, dostaję wejście w pełen pakiet opłat i podatków.
6: Podatków! Witamy wśród nas śmiertelników. Już nie ma tak dobrze.
4: Niestety.
6: Troszkę boli, muszę ci powiedzieć. Troszkę boli, ale nie martw się. Po mniej więcej 30 latach człowiek się zaczyna przyzwyczajać.
5: No, potem już wita się z emeryturą i nie ma ochoty na nic więcej.
0: Na co dzień pracujesz w aptece, jesteś od zamówień. Czego się najwięcej zamawia w aptece?
4: Leków. Leków i suplementów.
0: Ale które? które
4: na kolei.
5: Na co? Właśnie. Co Polacy najczęściej? Czym się zajadają?
6: Na plecy.
0: Na plecy? Naprawdę?
4: Ja na plecy oraz na głowę.
0: Nie, no głowa chyba bardziej. Serio, plecy?
4: Ale na plecy
0: głowa
4: też.
0: Głowa się łączy.
6: Słuchaj, żeby żyć w tym kraju, to trzeba mieć naprawdę niezłe plecy.
0: I głowę. Ale czekaj, ludzie przychodzą do apteki i mówią: dzień dobry, poproszę coś na plecy?
5: Tak.
4: Tak.
5: W pewnym wieku tak, bo
0: to nigdy takiego stwierdzenia nie wykazałem w aptece.
6: O czym masz problem z kolanem?
5: jak cię boli głowa, to po pewnym czasie ten ból spływa na plecy.
0: Okej.
5: Okay. I tak
6: a
5: to
6: potem
5: wygląda.
6: Spływa na kolana. No i mamy to!
0: No i mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenia do Energylandii, proszę bardzo!
4: Dziękuję!
6: Masz się, Martynka, dobrze, oby ciebie nigdy ból pleców nie dopadł, ani głowy. No i życzymy ci oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin.
5: Tak jest.
4: Dziękuję bardzo.
5: Buziaki w plecy,
4: dziękuję bardzo.
5: I w głowę.
0: Plecy,
5: i w kolano.
4: Dziękuję.
5: Zamawiam.

0: typowy zestaw poranny w sklepiku. Co dla pana? Kolońska i szlugi. Dziękuję, do widzenia.
1: Proszę bardzo.
2: Tak zwany zestawik.
0: Obowiązkowy.
1: A jak przy okazji różnych takich historii, jak u was z serwisem? Jesteście na bieżąco?
0: Ja ostatnio zmieniałem olej.
1: O, a ty Kama?
2: Ja?
1: Plecy.
2: Olej w głowie?
1: Słuchajcie, no bo to jest niesamowita historia. Za chwilę Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów.
0: Tak, będzie wielkie centrum serwisowe dla silników abramsowych.
2: Czyli w serwisie newsowym Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów. No okej, okay, mamy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Auta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Nie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Prognozy podpowiadają, że po południu ma pojawić się słońce nad Warszawą, ale
13: po
12: to co...
13: Po południu ma pojawić się słońce.
12: Ma. I trzymamy za to kciuki, bo na razie to, co widzimy za oknem, tego nie zapowiada.
13: Jestem prognozą, która podpowiada.
12: Ty?
13: Po południu ma pojawić się słońce.
12: I co jeszcze będzie po południu?
14: Ale poprzednim razem powiedziałeś, że będzie tak samo ładnie, będzie 20 stopni, ale te 20 stopni, chciałam powiedzieć, brzmi co najmniej jak 11.
12: Dlaczego?
14: Bo jest zimno.
12: No. A, no bo to na razie jest 11, ale 20 będzie po południu. Przygotuj się na popołudnie. Wtedy ta ciężka, gruba kurtka, którą masz na sobie, nie będzie potrzebna.
14: Czy po południu będzie słońce?
13: Po południu będzie trochę lepiej. Podpowiadam.
11: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń agencji Reutera decyzję o wizie dla Ziobry miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji. O szczegółach reporterski Mateusz Gołębiewski.
15: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
12: A przypomnę, polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przewrócił seniorkę, teraz szuka go policja w SK News Wrocław i historia, która zbulwersowała internautów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta przewraca 80-letnią kobietę. Teraz trwają poszukiwania mężczyzny. Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają o nim informacje. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
12: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
2: SK Warszawa. News.
12: Miasto jest nasze. Apeluje o zmiany na Grochowskiej po kolejnym groźnym wypadku. Wczoraj kierowca uderzył w barierki przy przystanku tramwajowym. Doszło do tego w miejscu, gdzie na początku roku doszło do śmiertelnego wypadku. Dlatego aktywiści domagają się teraz
5: przeniesienie parkowania na jeden z pasów i po prostu uwolnienie chodników na ulicy Grochowskiej.
12: Mówi Aleksandra Lelito z Miasto jest nasze. Do przebudowy Grochowskiej ma dojść w przyszłym roku. A dziedziniec pałacu w Wilanowie otwarty za darmo. To decyzja nowego dyrektora placówki. Więcej o tym piszemy na warszawa.sk.pl.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W radiu SK.
19: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 19 maja, już 3 minutki po godzinie 7.
14: To nie fair.
19: Właśnie cały czas dzień dzisiaj. Sprawdzamy, czy ktoś ma jakąś koncepcję, co jest niesprawiedliwe.
20: Niesprawiedliwe jest to, że jak jesteś dzieckiem, to chcesz dorosnąć, a jak już jesteś dorosły, to patrzysz na cenę paliwa i jednak chcesz kupić kredki.
19: Kolejne święte słowa, no słuchacze.
21: Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

0: Nóżki chodzą i bardzo dobrze, 9 minut po godzinie 7. Tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
1: Mam najnowsze naukowe doniesienia.
2: Już się boję.
1: Okazuje się, słuchajcie, to jest gruba sprawa, że czas potrafi płynąć wstecz w niektórych miejscach i okolicznościach wszechświata. Tak
2: ja
1: właśnie
2: przeczytałem. Ja znam takie jedno miejsce.
0: Znasz takie miejsce?
2: Oprócz twojej piwnicy znam takie jeszcze jedno miejsce.
0: No.
2: Na przykład jest to mieszkanie Krzysztofa i Misza.
3: Czy wiesz, po czym poznać, że na rowerze jedzie ibis? Po tym, że to światełko ma odwrócone na siebie.

0: 7 wygrywa w Radiu SK.
1: No to zapraszamy. 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, jeżeli macie ochotę wygrać u nas torbę, butelkę i jeszcze eskowe gadżety.
2: Z taką torbą później można pójść sobie na zakupy.
1: Tak, zostawimy was z torbami. Pójdziecie z torbami. Dzięki nam.
3: A w torbach gadżety. 664-402-302. No to co? No to kto pierwszy? No to halo. No to dzień dobry.
1: Halo.
2: Halo, dzień dobry, jesteś?
4: Halo, dzień dobry.
1: Kto
4: dzień
1: po drugiej dobry. Stronie?
4: Marlena.
0: Pierwsze.
2: No witamy, dobra, okej, lecimy. Jak jedziesz do Polski, to odwiedzasz Polaków, prawda?
4: Tak.
2: A jak jedziesz do Wenezueli, kogo odwiedzasz?
4: Wenezuelczyków.
2: Dobrze!
1: Trudne to było na sam początek, więc teraz będzie łatwiejsze.
0: Drugie.
1: Wymień trzy zwierzęta na literę O.
4: Okapi. Orkał.
1: Nie wiedziałam, że brzmiałam jak okapi.
3: Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przekroczyliśmy limit czasowy.
1: No, tam ostry jesteś po prostu. Osioł, orangutan, opos. Nawet tutaj Bogaj napisał oligator.
5: Oligator oj tam, oj tam. Też.
1: Oligarcha to zwierzę na
2: O. O, pies jaki duży.
3: Olenika moja.
1: Trzymaj się, Marlenka. Happy birthday to you.
2: Dziękujemy oczywiście, lecimy dalej. Pamiętajcie, że trzeba szybciutko odpowiadać. Nie ma czasu na zastanawianie się. I już.
3: I już.
2: I już telefon. Dzień dobry, okej.
6: Halo.
2: No witamy, cześć. Jak masz na imię?
6: Dorota.
0: Trzecie.
3: Dorotka, pytanie muzyczne. Co jest teraz aktualnie numerem 1 w gorącej 20 Radia SK? I uwaga, albo męskie granie nowe, albo nowa Taylor Swift.
6: Taylor Swift.
1: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut, Zalia, Witobambino.
2: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer 4.
3: Przypominamy, że gorąca w każdy piątek od godziny 18.
2: Nie musi pan przypominać, każdy wie.
3: No.
1: Halo!
6: Tak, Ela z tej strony.
1: Elcia, brzmisz jak zwyciężczyni w związku z tym.
0: Czwarte.
1: Mów coś, dopóki Jankes dwukrotnie nie okrąży naszego nowego stołu w Radiu SK.
2: No nie wierzę.
1: Ja
2: wstaję.
6: Pójdę na spacer po lesie i będę zbierał krzyżyki.
3: Kończy pierwsze okrążenie?
1: No, dalej musisz mówić.
3: Jeszcze jedno?
6: Później sobie pójdę na kijki i na rower i będzie bardzo fajnie. Spotkam się z znajomymi i będzie po prostu mówię.
1: Ela mówiła bardzo dużo, można byłoby ją w radiu zatrudnić.
2: Tak, mówiła mądrze, bo ja biegłem, nie słyszałem.
0: Piąte.
2: No dobrze, okej. Lećmy dalej.
3: Parowóz, parostatek, to a ja. Może paralotnia. O czym śpiewał Krzysztof Krawczyk?
6: Parostatek.
1: Parostatkiem piękny rejs. Pozdrowienia dla Oli Kos oraz największą fanką Krzysztofa Krawczyka.
2: Tak, dojechaliśmy do siódme. Pytania.
3: Nie, czekaj.
2: Szóste.
1: Jak na niebie są cirrusy, to będzie padać czy nie będzie padać?
2: Chmurki takie.
6: Co są?
2: Cirrusy.
6: Będzie padać.
1: Tak jest. To są takie chmury pierzaste i one są sygnałem, że może w końcu niestety siódme. Wziąć być i kropić.
2: I uważaj teraz, ostatnie pytanie, siódme oczywiście, najważniejsze. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego?
6: Vivaldi.
2: No i co, dobrze.
3: W ramach Elcia. Ciekawostki trzeba dodać jeszcze, że Vivaldi to Preterosso. A Preterosso to Antonio Vivaldi.
1: No, czyli
3: a,
1: po polsku Zenek Martyniuk. Wszystkiego najlepszego, Ela. Bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Torba, butelka, a dodatkowo jeszcze eskowe gadżety są już oczywiście twoje. Powiedz tylko jeszcze orędzie do narodu.
2: Tak. O, prosimy. Ja już nie biegnę.
6: Naród, trzymajcie się. Już jutro będzie bardzo ciepło i weekend.
2: Hurra!
0: W Radiu SK.
3: Janka, ty masz jakieś orędzie do narodu jeszcze?
2: Nie, hura już było. To jest hura, że będzie fajnie.
3: Ale brzmisz dobrze jak nadziajanego człowieka.
2: Już się oddziejałem przecież, no.

0: Czy da się tańczyć na krześle? Oczywiście, że się da, Oskar Cyms, 7:25.
1: No ale dzisiaj jest dzień fair play, więc zastanawiamy się, co nie jest fair, co nie jest sprawiedliwe dla was od rana.
0: Człowiek się budzi i od razu takie sprawy spływają na niego. Już w samym łóżku, kiedy niesprawiedliwością jest to, że dzwoni budzik.
1: No i te niesprawiedliwości wrzucacie nam na eskowego messengera.
2: Cześć Eska, to nie fair, że jak jesteś dorosły i chcesz iść do pracy, to idziesz. A jeśli nie chcesz, to też idziesz.
3: Eska.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
10: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nasz ulubiony grzech?
14: Pycha!
13: Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
17: Rondo Starzyńskiego w tych okolicach doszło o poranku do stłuczki i właśnie w tym miejscu, w tym momencie spore korki. Jeśli jedziecie w stronę Mostu Gdańskiego, trzeba uważać. Na Wybrzeżu Helskim, tuż obok przy ZOO, także w tym momencie korek w stronę stadionu. Korek zdążył się także utworzyć w Alejach Jerozolimskich. Zaczyna się na wysokości węzła Salomea i ciągnie aż do wysokości Blue City w Alei Prymasa Tysiąclecia. Także zwalniacie, a na termometrach na razie 11 stopni, tylko 11, bo po południu według synoptyków ma pojawić się 20 na termometrach. Metrach w Warszawie. Na razie sporo chmur, marne szanse na przejaśnienia tak do południa, ale po południu faktycznie ma pojawić się słońce według ostatnich prognoz.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump. Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj, zmienił jednak plany na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy lokalnie grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, a to dla 9 regionów południowo-zachodniej, centralnej i północnej wschodniej części kraju.
18: Sport News.
17: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
19: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
17: Już po pierwszej kawce i bardzo dobrze, 7.32 zrobiła się na zegarku.
0: No ale niestety cały czas w kalendarzu jest dzień fair play, a mówimy niestety dlatego, że szukamy tego, co niesprawiedliwe.
19: To niesprawiedliwe, że moja dziewczyna gotuje nam obiady, bo chce, a ja później zmywam, bo muszę, bo przecież jest równy podział obowiązków.
17: Ale halo, halo, halo, to była wasza wspólna decyzja.
0: Przypomnijmy, że to twoja dziewczyna ma zawsze rację.
17: Messengery w dłoń. Dajcie znać, co jest niesprawiedliwe.

0: A jeszcze w weekend byłem daleko stąd, w Gorzowie Wielkopolskim, na derbach.
1: A weź nie przypominaj.
0: Weź nie opowiadaj.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Tak, wygrał Gorzów i co z tego? No koniec
0: no nic,
1: tego tematu.
0: Nic, jeszcze będzie przecież spotkanie u was, no.
1: Tak, Zielona Góra przegrała, tak.
0: Proszę.
3: Ale nie o tym tam. Co wtorek mamy naszą zabawę, taka robota.
1: I gdyby na przykład żużlowiec brał udział w takiej robocie, to powiedziałby: ustawiam zębatkę na szóstkę.
0: Dokładnie.
1: O.
0: A, to jest tak, w takiej robocie rzeczywiście. No. No.
3: Tydzień temu też mieliśmy taką robotę i padł wtedy taki tekst.
1: Otóż było tak.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
3: No i wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie nasz fantastyczny słuchacz pracuje. A odpowiedź wcale nie była taka prosta, chociaż szybko udało wam się ją odgadnąć.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, tu jeszcze dużo zostało, bardzo pana proszę. A mój zawód to asenizator, inaczej się mówi wywóz nieczystości płynnych, tak naprawdę.
0: O. Słuchajcie, ale miałem historię, kiedyś raz jechałem tylko na stopa i właśnie jechałem tak zwaną szambiarką. Szambiarka się zatrzymała, gdy mi się mój maluszek popsuł.
3: To miło, No to super. Dajcie znać w takim razie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy, a następnie nagrajcie również odpowiedź na naszym męskowym messengerze i zaraz po godzinie 8 nasi fantastyczni słuchacze będą próbowali odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, dajcie coś nieoczywistego, coś takiego, co naprowadzi nas w odpowiedni kierunek, ale... tak, żeby nie wszyscy od razu zgadli.
2: Radio SK.
5: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, A więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż

0: 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: I po reklamie.

0: Eminem w Radiu SK.
1: To ci powiem, ale bla.
0: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak, 11 minut, chyba nie za mi godzina 8. Za chwilę wpadnie do nas Nosel, no i będzie bardzo ważny temat.
2: Wszyscy czekali na ten moment, kiedy odbędzie się tak zwane klasyczne dzwonienie z fotowoltaiki.
3: Niemożliwe, tak, w końcu! Tak. Tyle czekałam.
2: Mamy go.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
5: Tak.
6: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
5: Tak.
6: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
5: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
6: Pan też podlega kontroli. Jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
5: Ja mogę być kontrolowany, nie?
6: No to dobrze. Dobrze, że mam pana teraz. To przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
5: Bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
6: Te zaległości musimy skontrolować.
5: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, musicie tam jechać na miejsce przecież.
6: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
5: A co znaczy wagowo?
6: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
5: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
6: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
5: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
6: No jak pan inaczej to poważy?
5: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy, niż my mamy na cię oddać.
6: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
5: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury wykręcę, szpilki, stropki, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
6: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
5: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
6: To może Justyna by pomogła?
7: Cześć, Ginuś. No to jest skręcony w Radiu SK.
5: Weź, Justyna, przestań mnie
7: Nie denerwuj się, czasem trzeba się pośmiać.
5: Bardzo ją kocham i ją zabija, jak tu przyjedzie.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
0: To jest miłość prawdziwa.
3: No. To jest nowy sposób wyrażania miłości. Zamordujecie.
2: To fotowoltaika powoduje takie emocje, mówię wam.
0: Dlatego ja nie mam.

0: Kygo, Say My Love, a my teraz prosimy was, abyście say tekst z waszej roboty.
1: Zgadza się, dajcie znać, jakie teksty pojawiają się w waszej pracy. Te oryginalne, najmilej słyszane oczywiście. Zostawcie te teksty oczywiście na naszym ESK-owym messengerku.
2: I zaraz po godzinie 8 będziemy zgadywać.
0: Co to za robota?
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99.

0: Objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Przybywa zakorkowanych miejsc w Warszawie. Do tej listy dopisujemy właśnie okolice węzła Konotopa. Tu jeśli jedziecie od strony A2 czy południowej obwodnicy, to właśnie trzeba zwolnić w tym miejscu. Problemy pojawiły się także na S79, tu od S2 w stronę Marynarskiej. Także już w tym momencie spory ruch, a bardzo powoli jedziecie w tym momencie na Wale Miedzyszyńskim w stronę Mostu Łazienkowskiego i tuż obok Walei Stanów Zjednoczonych. Na S8 także tragedia, bo od Głębockiej już w tym momencie korek zaczyna się i ciągnie aż do Mostu Grot. Na termometrach bez zmian, czyli 11 stopni po południu, dobijemy do 20, no i po południu większe szanse na to, by nad Warszawą pojawiło się słońce.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na początek województwo pomorskie i tragiczny wypadek na krajowej 22. W Chrząstowie, to odcinek między Barkowem a Człuchowem, auto zderzyło się z ciężarówką. Zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa ze szczegółami.
8: Tak, jestem.
7: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
8: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
7: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki, jabłka.
9: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie.
10: Zerka pani?
9: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
11: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
12: Staram się polskie, najbardziej.
7: Na sklepach warzywa i owoce muszą mieć oznaczenia kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku produkt polski.
6: SK Warszawa News.
7: Dwa żarty na lotnisku Chopina zakończone mandatami. W ostatnich dniach Straż Graniczna dwukrotnie interweniowała wobec pasażerów, którzy zażartowali, że mają w bagażu bomby. Ci zostali ukarani i nie mogli wylecieć na urlopy. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowania rękopisów. Chodzi o historyczne manuskrypty, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
13: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
7: Mówiła Agnieszka Fabiańska z BUW.
14: Dzień dobry, witamy serdecznie po ósmej.
15: Dzień dobry, witamy, to wtorek, 19 maja.
16: I zaczynamy naszą zabawę, taka robota.
17: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
14: Mam pewną propozycję, ale ona
15: nie
14: jest...
15: Mów.
14: Nie?
15: Nie mów, no bo pewnie już wiem, co chcesz powiedzieć, czuję to. Dajmy wypowiedzieć się słuchaczom.
16: No to dajcie znać na eskowym Messengerze, jak myślicie, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, która u siebie w pracy mówi najczęściej...
14: Znowu rolka?

0: Uwaga, klaszcze! Dla Dua Lipy. Dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 8.
1: Dobry, a?
2: Czekaj, jeszcze mikrofon.
0: No, widzisz, no, widzisz,
3: taka robota, że sobie człowiek nawet mikrofonu nie włączył. No.
2: Jak to się gada do wyłączonego?
0: Mówisz, a nie słychać. Jaka to robota?
2: Raz, dwa, trzy, jak nie słychać? Dobrze już teraz?
3: Już tak.
1: Co dobra. Mówisz?
2: Mam ważnego newsa. Słuchajcie, cicho teraz, bo jest informacja.
0: Dawaj.
2: I to kosmiczna, poważna. Chodzi o to, że połowa tego, co krąży na orbicie okołoziemskiej, to są zwykłe śmieci. Tak stwierdzili eksperci. Chodzi o nieprzydatne, niedziałające, po prostu popsute elementy satelit oraz ich odpadki.
3: Ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Świetny Dawaj. Pomysł w ogóle, słuchajcie. Mianowicie trzeba wprowadzić system kaucyjny i na przykład każdy astronauta, który wróci z kawałkiem satelity, dostanie 50 groszy. Dobra?
0: Brawo.
4: Halo. I Wiktor. I Wiktor.
2: Przepraszam, automat w NASA jest przepełniony.

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Tylko u nas taka robota, oczywiście od samego rana we wtorek. No i co, no i co, no i co? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się w robocie u naszej słuchaczki.
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
1: Koncepcji
3: no
1: jest kilka.
3: Znowu rolka.
1: Jaki chce mnie powstrzymać, ale ja cały czas twierdzę, że moja koncepcja w okolicach toalety się znajduje.
4: W ogóle mnie to nie dziwi, w ogóle nie jestem zaskoczona, ale jest to zła odpowiedź, czym też w sumie nie jestem zaskoczona.
1: Ale w sumie rzeczywiście nie, że ktoś dzwoni z pokoju numer 7.
5: Tak. I znowu się skończyła rolka.
1: Znowu rolka?
4: Dlatego warto jest mieć dzieci.
1: Które latają po rolki.
4: Ej, Malina, przynieś papier!
5: A ty mówisz, ja w zeszłym tygodniu ściszałem telewizor.
1: Teraz twoja kolej.
4: No dobra, to teraz wasza kolej tak naprawdę. Skowy Messenger czeka, halo?
6: Cześć, a ja myślę, że nasza słuchaczka pracuje gdzieś na kasie fiskalnej w supermarkecie.
4: I rolka do kasy fiskalnej, bo się skończył papier do drukowania.
1: Jezu, i trzeba czekać potem parę minut, a i tak ten paragon potem wyrzucę.
4: No, fajny pomysł, ale zła odpowiedź. Sprawdzamy dalej?
1: Pewnie, dziękujemy.
7: Zawód, o którym mowa, to kasjerka. Kasjerce czasami kończy się ta rolka w kasie. No i właśnie tak mówi. I znowu rolka.
1: To nie, to już możemy zdecydowanie wykreślić.
8: Pani pracuje w banku. Ja też robię rolki.
1: Rolki z pieniędzy?
4: Ojejku, chciałabym kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby robić rolki z nich.
1: No, ale... Naprawdę robią tam takie rolki z pieniędzy i na gumkę?
4: To ale... tylko dla gangsterów.
1: To nie tak, właśnie.
5: Oficjalnie musimy niestety powiedzieć, że... To też jest zła odpowiedź.
4: Dla babci, nie. Żeby się do skarpet mieściło.
1: Ale prosimy o więcej oczywiście. Na pewno ktoś w końcu trafi. Jaka to robota? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się?
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
1: No to może to?
9: No to może koleżanka jest influencerką i zmęczona tematem pyta, no i znowu rolka, którą muszę nakręcić?
5: Nie jest też to Kasia nie. Węsierska.
4: Radio. No to dajcie znać w takim razie na eskowym Messengerze, gdzie, jak myślicie, pracuje nasza fantastyczna słuchaczka. Już wiemy, że nie jest kasjerką, influencerką, więc pytanie, kim jest?

0: Jedziemy Ferrari na playliście, no i tak trochę wjedziemy tym samochodem w wiadomości Marcina Prockiego.
1: No bo są niestety utrudnienia. Dokładnie gdzie i dlaczego, o tym za chwilę Marcin wniósł.
2: To prawda i za kilka chwil zabieramy się, no za taką robotę będzie finał. Zobaczycie. Radio.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group. Warszawa, ulica Ostrobramska 73.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
12: Dużo cierpliwości życzymy kierowcom, którzy w tym momencie jadą Aleją Prymasa Tysiąclecia. Tu korek zaczyna się przy Obozowej i bardzo powoli jedziecie w stronę Jerozolimskich. Podobnie sytuacja wygląda w tym momencie w Alei Sikorskiego. Tu jeśli jedziecie w stronę Doliny Służewieckiej, to także spore problemy i korek ciągnie się przez kilka dobrych minut. Wał Międzyszyński, także zakorkowany, Aleja Stanów Zjednoczonych na Wisłostradzie, ruch coraz większy, a o S8 to lepiej nawet już nie wspominać. Więc spójrzmy co w pogodzie, bo tutaj na razie więcej chmur niż słońca i tak będzie jeszcze przez kilka godzin, ale po południu według synoptyków pojawi się to słońce nad Warszawą, no i wtedy zrobi się najcieplej, bo na razie tylko 11 stopni, ale później mamy zbliżyć się do 20.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej do 10.00 potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W Chrząstowie niedaleko Człuchowa zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
13: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
12: Mówi Dariusz Dwulit ze straży w Człuchowie. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ponad czterokrotnie poszerzono plażę w Kuźnicy. W ramach prac ochronnych na wybrzeżu poszerzono ją o 70 metrów. Przed wakacjami podobne prace zaplanowano na Cyplu Półwyspu Helskiego i w rejonie Władysławowa, a Kazachstan uruchomił program sztucznego zwiększania opadów. Ten bazuje na technologii rozwijanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sztucznie wywoływany deszcz ma poprawić sytuację w rolnictwie. Część naukowców jest jednak sceptyczna wobec tego rozwiązania.
14: Dzień dobry Wam mówimy. To już jest wtorek, 19 dzień maja, urodziny mojej fantastycznej córki. Malina, kocham Cię, jesteś najlepsza.
15: No, cudownie, Malinka. Taka robota, że wysyłamy.
16: A taka robota brzmi tak dzisiaj, posłuchajcie.
17: No nie, znowu rolka.
16: A i co to za praca?
17: A mi się wydaje, że pani pracuje tam, gdzie kręci się sushi.
14: Dzięki, że przypomnieliście mojemu dziecku, że uwielbia sushi, więc dzisiaj pewnie będziemy musiały pójść na kolację i świętowanie jej urodzin właśnie tam.
12: Bardzo dobrze, no. Tanio będzie.
14: Wujek Jankę spłaci!

0: Pani Pogodynka, czyli Sanach i kwiat jabłoni idealnie opisują to, co za naszym radiowym oknem, czyli szary świat.
1: Dzisiaj szaro, ale jutro będzie słoneczko. Poczekamy, a teraz 8.39.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Od rana szukamy odpowiedzi na to, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, u której często pada taki tekst.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
3: I już wiemy, że nie jest sushi masterem, już wiemy, że nie jest influencerką, już wiemy, że nie podaje papieru toaletowego Wiktorowi oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, karton pyk, pyk, kolejny telefon pyk.
0: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
5: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
3: Jakby działało, to dajcie znać, bo ja mam się czego pozbywać.
6: To ja wiem, ona pracuje w marketingu. Rolka nagraniowa.
1: To też nie, oczywiście. Są też takie rolki, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, prawda? Oni tak podkładają, tak masz je rolować.
3: Nie chodziłam jeszcze do fizjo, to w pewnym wieku trzeba.
0: Ale to jest chyba właśnie to, o czym Jankes powiedział, posłuchajcie.
7: Pani pracuje na pewno w branży beauty.
1: O, beauty. I to też nie to?
0: To też nie to, to niestety. Nie to.
8: Witam, może nasza bohaterka jest pracownicą studia fitness, w którym są ćwiczenia na rolce.
0: Też nie!
1: Wszystko nieprawda!
0: Ludzie!
1: No czyli co, mamy porażkę, czyli nikt nie odgadł dzisiaj?
0: Nie, jest z nami, słuchajcie, na linii czeka Tomek, który zrobił na nas okropnie dobre wrażenie.
3: Okropnie dobre.
0: Trafił
1: co
0: idealnie.
1: Co za piękny, no.
0: Tomek, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, twoim zdaniem, co to jest za robota?
9: Według mnie nasza bohaterka jest spedytorką morską.
0: I teraz sprawdźmy to od razu u naszej bohaterki.
4: A jestem spedytorem morskim, a rolka to jest przesunięcie ładunku na kolejny statek, zrolowanie go.
1: I Tomek teraz całe życie się uczy.
0: Pytanie, skąd ty, Tomek, to wiedziałeś? Czy trafił spedytor morski na spedytora morskiego?
3: Czy jesteś kolegą naszej koleżanki?
1: Tak.
9: Ja pracuję w tej samej branży, tylko że w spedycji lotniczej. W związku z tym mam jakieś pojęcie na temat branży morskiej też.
3: A co się w spedycji lotniczej mówi najczęściej?
9: Najczęściej to, żeby szybko przyleciało.
1: Okej.
3: I wychodząc z pracy, chłopaki nigdy nie mówią spadam.
0: No, tak jest. Pakujemy i wysyłamy ci zestaw eskowych gadżetów za idealne, dokładne trafienie w meritum.
1: Gratulujemy.
9: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: I oby zawsze walizki przylatywały z nami, jak wracamy z wakacji.
0: Ty, żebyś przyleciał i się nie spóźnił.
2: Reklama. Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
10: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
11: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
10: Całodniowy?
11: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
10: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
13: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: radio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
7: I po reklamie.

0: Gdzie jest odlot?
1: W sensie w jakim miejscu?
0: Gdzie jest odlot?
1: To tego nikt nie wie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: To znaczy nie, no jest, są u nas osoby, które organizują te całe sytuacje.
3: Muszą wiedzieć.
4: Do której nas zaprosili. Jest jedna osoba w naszej firmie,
3: Andrzej
4: która wie.
3: Andrzej Destour kupił bilety.
4: Pan Andrzej? Kapitan.

0: Rzeczywiście ESK, odlot ściśle tajny. Zabieramy was w nieznane miejsce na weekend. Ostatni weekend maja. Lećcie z nami, my też będziemy na pokładzie tego samolotu.
1: Jeżeli macie odwagę zgłosić się do zabawy, bo macie odwagę nie wiedzieć, jak się spakować na ten wyjazd, to zapraszamy serdecznie.
2: Suszone jabłka, to do Krójca nas zabiorą.
0: To nie, że kraj kwitnącej wiśni.
2: Nie, bo też jest informacja, że można tam wylądować na dowód osobisty i że będzie euro, proszę pana. To ty kombinuj, a my gramy dalej.
3: Odlot ściśle tajny.
1: Ale to jak euro, to Grójec odpada. Twój pomysł niestety nie wchodzi w to.
2: To prawda.
1: No. Kombinujmy dalej w takim razie. Zastanawiajcie się razem z nami, bawcie się razem z nami, ale przede wszystkim dołączajcie do zabawy, bo zbieramy fantastyczną eskową ekipę NATO, która poleci razem z nami.
0: Ja tak obstawiam. Kurczę. Turcja? Coś mi pachnie Turcją coraz bardziej.
2: A może Czechy? Tam są suszone szyszki chmielu.
0: Namówiłeś mnie!

0: Janki, to specjalnie dla ciebie. Very Short Remix. Najkrótszy remix tego kawałka na świecie, jaki Antena widziała.
1: Tak czy siak działa i tak wam gramy oczywiście. Mamy tego mnóstwo. Tutaj hity na czasie Radio SK, 4 minutki do godziny 9.
2: Znowu jutro po godzinie 6 będziemy razem z wami. Będziemy rozdawać kolejny odlot ściśle tajny, więc zapraszamy do naszej SK-owej apki.
0: Dobrego wtorku wam życzymy. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
8: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64 tylko 24,99. Biedronka.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: To co, Angela? Idziemy na rower?
12: Ale mój stary już nie daje rady.
11: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
12: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
11: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.

0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Okolice Ronda Starzyńskiego. Tutaj w tym momencie spore utrudnienia. Tuż obok Wybrzeże Helskie także zablokowane w stronę Stadionu Narodowego. Jagiellońska, tutaj także spory ruch. No i bardzo powoli cały czas jeździcie także Jerozolimskimi. Tutaj od węzła Salomea, od strony Ursusa w stronę centrum Warszawy. Bardzo powoli ruch się odbywa. Podobnie wygląda sytuacja w Alei Prymasa Tysiąclecia oraz bliżej centrum Warszawy, na przykład w Alei Jana Pawła II. W pogodzie dzisiaj na razie sporo chmur, ale synoptycy podpowiadają, że po południu są szanse na to, by za tych chmur pojawiło się też słońce. No i wtedy ma się zrobić też cieplej. Na razie 13 na naszym meskowym termometrze. Później mamy zbliżyć się do 20 stopni. Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszefowie resortu obrony z wizytą w Stanach Zjednoczonych wezmą udział m.in. w spotkaniach w Pentagonie, gdzie przekażą, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju.
11: Naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
10: Podkreślał premier Donald Tusk, a rozmowy za oceanem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsku USA w Polsce i decyzję o wstrzymaniu relokacji rotacyjnej brygady Amerykanów. Stan Polki, poważnie rannej we włoskiej Modenie, nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Kobieta jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych pracujących w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej. Do formacji dołączył nowy pies Maja, to owczarek holenderski. A w sumie w służbie w regionie jest 17 psów.
12: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
10: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przed nowym psim funkcjonariuszem teraz intensywny okres szkolenia.
13: SK Warszawa News.
10: Władze Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedziały zgłaszanie policji wszystkich przypadków łamania prawa. To podczas protestów przeciwko nowemu punktowi gastronomicznemu w BUF. Według uczelni doszło już do aktów wandalizmu czy agresji wobec pracowników. Zmiany na S8 drogowcy nocami będą wymieniać nawierzchnię między węzłami Łabiszyńska i Marki, mówi Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.
14: Zaczynamy frezowaniem nawierzchni jezdni w stronę Białegostoku. Przez kolejne dwie noce będzie układana nawierzchnia.
10: A utrudnienia będą pojawiać się nocami do 23 maja.
15: Wow, psy potrafią wyczuć walutę, gotówkę? Niesamowite. Przecież mówili, że pieniądz nie śmierdzi. Pomyłeczka. Był nie ma pomyłki, będą hity na czasie, na przykład Nareszcie. Dokładnie za 3 minuty Igor Herbut Zalia i Vito Bambino. A na początek Felix Jenny, Jasmine Thompson, Ain't Nobody, Michu Sapkowski. Witajcie, 9:03 na zegarach.

Radio SK.

0: Shakira, Whenever, Wherever na antenie radiowej. Shakira, która w zeszłym tygodniu wydała razem z Burna Boyem numer Die Die, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Graliśmy wam ten numer, no w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. I to nie jest pierwsze pojawienie się Shakiry, jeśli chodzi właśnie o mundial, bo w 2006 roku w Niemczech śpiewała Hips Don't Lie, później w 2010 roku w RPA Waka Waka. Była też na ścieżce dźwiękowej, nazwijmy to w ten sposób, w Brazylii w 2014 numerem La La La. Teraz mamy Die Die. A to oznacza, że Shakira w ciągu ostatnich 20 lat pojawiała się częściej na mundialu piłkarskim niż reprezentacja Italii. Mamma mia! No dobra Włosi, no macie pizzę, macie ravioli, pyszne sery i szynkę. Nie możecie mieć wszystkiego. Tate McRae w Radio SK. Za moment Just Keep Watching, później Alex Warren u nas. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wielkie otwarcie da Grasso Ursynów. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 21 maja da Grasso Ursynów, ulica Wąwozowa 4.
13: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów, pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
17: I po reklamie.

0: Feel This Moment, czyli Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Wcześniej Lore, Wszystko jedno, wszystko źle. Ej, a może właśnie ekipa Lore w przyszłym roku na Eurowizję, co? No właśnie, wokół Eurowizji wciąż gorąco, niestety nie tylko w temacie świetnego występu Alicji Czempińskiej, ale też 12 punktów dla Izraela, które przyznało polskie jury. Mamy już trochę więcej info. Otóż polskie jury, to jest ważna informacja, nie głosowało kolegialnie, w sensie nie siedziało i nie powiedziało, dobra, dajemy 12 dla Izraela. Każdy głosował osobno, a potem system wyciągał, bo to nazwijmy średnią, i tylko jeden polski juror dał 12 punktów Izraelowi sam z siebie, a jeden z kolei umieścił piosenkę z tego kraju na ostatnim miejscu. Byłem ciekaw, jak długo pozostanie tajemnicą, kto tak głosował. No to już wiemy, że na ostatnim miejscu Izrael umieściła Vicky Gabor, która w dość emocjonalnym wpisie na social mediach dała znać, że to ona. No nudy nie ma, naprawdę. Muzyka miesza się z polityką, ale to chyba nieuniknione w takich przypadkach. Benson Boone, Mystical, Magical, piękny numer, nie budzący chyba żadnych kontrowersji, co? Że go zagram. A później będzie w ST Purple Disco Machine.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
11: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
12: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
13: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 19 maja. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
14: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
15: I po reklamie.

0: serca mocno, bo to numer jeden z gorącej dwudziestki. Nie teraz, ale w ogóle to już nie 11. Tame Impala i Jenny, krótko mówiąc, co będę owijał w bawełnę. Dracula w remiksie zaraz po 10 wesce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
8: Cześć, Igor.
9: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
10: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
11: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
12: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
13: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów, pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
18: I po reklamie.
19: Jedziemy!
20: No, chcielibyśmy, zwłaszcza w rejonie węzła Konotopa. Tutaj doszło do wypadku. Jeśli jedziecie na przykład A2 i próbujecie przebić się na S2 albo z S8 na S2, no to niestety chwilę trzeba tutaj zwolnić, postać w korku. Spory ruch utrzymuje się także w Jerozolimskich oraz na Wisłostradzie. Na Wisłostradzie aktualnie korek w stronę Mokotowa zaczyna się na wysokości Mostu Gdańskiego.
0: 12,5 stopnia odczuwalna, to też 12,5. Do 20 dziś nie dojedziemy, ale okolice 20 jak najbardziej. Czasem chmury, czasem odrobinę słońca. Z tych chmur, no, są tacy specy od pogody, którzy twierdzą, że nad Warszawą może dzisiaj pokropić, ale przelotnie. Wiatr w porywach do 30 na godzinę, więc no, luzik Warszawo. I po południu niby trochę więcej błękitu nieba nad stolicą.
20: Zbliża się 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze 4 mężczyzn w wieku 18-19 lat. 3 udało się dotrzeć do brzegu, 4 szukają strażacy.
21: Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej

0: tej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
1: Mówi nam Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie na wysokości miejscowości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się dostawczak i samochód ciężarowy. W wypadku zginęła jedna osoba. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo na razie nie działa centralny wykaz takich obiektów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
1: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
3: SK Warszawa. Sport.
1: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brgić. Wiem, że w Legii cały czas gra się pod dużą presją i o wielkie cele, ale ja jestem na to gotowy. A doświadczony Chorwat ostatnie dwa sezony spędził w Motorze Lublin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. A koszykarska Legia może dziś zapewnić sobie awans do półfinału Orlen Basket Ligi. Wieczorem zagra trzeci mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Z kolei Dziki dziś po raz trzeci zmierzą się z Treflem.
4: Ale to będzie przyjemna godzina, jeśli chodzi o hity na czasie Ed Sheeran i Shape of You. Dosłownie za 2,5 minuty będzie też nowy Teddy Swim, czyli Mr. Know It All i Bausa i magiczne Magnetic. Tame Impala, Jenny Dracula w remixie na początek. 10:01 w SC już grają. Pięknie, co? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: o kolesiu, który wie wszystko. Mr. Know-it-all, nowy Teddy Swims na antenie Radia SK. Ja wszystkiego nie wiem, nic z tych rzeczy, ale wiem na pewno, że ten nie weekend, który przed nami, ale ten kolejny możecie spędzić naprawdę w... No właśnie nie wiem gdzie, ale w dobrym towarzystwie, o to na pewno, bo wiemy z kim, z ekipą porankową naszą, wiemy kiedy, to już wspomniałem, ostatni weekend maja, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. To wiemy już trochę więcej, bo są podpowiedzi, na przykład taka, dzisiejsza.
1: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
0: Miało być łatwiej. Nie wiem, czy jest. Odlot ściśle tajny. Wciąż rekrutujemy ekipę, która razem z nami na ten odlot się wybierze, a zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej aplikacji, która jest do ściągnięcia za darmo i na Androida, i na iOS-a. Miles Smith i Stargazing West za moment, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: I po reklamie.

0: Brawo, brawo, Katy Perry, znakomity wykon, naprawdę. Last Friday Night w Radiu SK, czyli a propos tego, co działo się ostatniej piątkowej nocy. Ostatniej piątkowej nocy to kilkadziesiąt tysięcy osób na PGE Narodowym, również ja nie kryję, bawiło się na koncercie Maty. A w ten weekend co by tu koncertowo? Taco czy Florida może? Taco czy Florida? Co by tu wybrać? Obydwa koncerty w Warszawie, a wy wybierać nie musicie, bo w SC macie je wszystkie. W sensie zaproszenia, w sensie bilety. U Hanczaka po godzinie 18 w imprezce zaproszenia w tym tygodniu na koncerty Taco, a także na show od Florida. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam w Radiu SK za moment. Później Keanu Silva i King of My Castle w remixie Don Diablo.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
11: Wielkie otwarcie da Grasso Ursynów. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 21 maja da Grasso Ursynów, ulica Wąwozowa 4.
12: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
14: Masz to Brico.
15: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, hobby horse, spy guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
18: I po reklamie.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
2: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko już od 19,99, a ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
13: Chciałabyś bilet do Santago?
12: Aha.
13: Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
12: Całodniowy?
13: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
12: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
14: I po reklamie.
15: Nie no, fajnie to się zapowiada, bo w tej chwili jest prawie 14 stopni. Ma być około 20 dzisiaj. W nocy spadnie znowu do nastu temperatura, ale jutro to już 20 ma przekroczyć. W dodatku jeszcze w Warszawie ma być o wiele bardziej słonecznie, chociaż też niewykluczone są opady. To będzie tak właśnie trochę słońca, trochę chmur, z których może pokropić w Warszawie.
16: To idźmy jeszcze nieco dalej. Zerknijmy na przyszły tydzień, bo ja w przyszłym tygodniu widzę już widzę takie temperatury. Ci, którzy lubią wysokie temperatury, to na pewno się ucieszą, bo w przyszłym tygodniu w Warszawie i na Mazowszu ma być nawet 28 stopni.
15: Wróżenie z fusów, proszę pana.
16: Może i tak. Na razie uważajcie na korek. To w rejonie węzła Konotopa i S8. Tutaj najdłużej w tym momencie stoimy w Warszawie. Już prawie 11, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie 4 mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Między dorosłymi a nieletnim miało dojść do szarpaniny nad jeziorem. 3 braci i szwagier odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie wszystko, bo zarzuty zostały rozszerzone, bo zatrzymani nie udzielili też pomocy. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po

0: Wygranych wyborach i objęciu fotela szefa rządu. Szczegóły wizyty zna reporterski Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, gdzie zacznie się ta wizyta?
1: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
0: Katowice, Rzeszów i Opole. To w tych miastach dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdarzenia drogowe przeliczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
2: SK Warszawa. Na czasie.
0: A warszawskie ZOO zaprasza na urodziny kolejnego swojego podopiecznego. Jutro 30 urodziny będzie obchodziła Juri. To najstarszy mrówkojad na świecie żyjący pod opieką człowieka. Będzie tort, prezenty i konkursy, a to jutro od 12. Boks dla wszystkich to z kolei w Śródmieściu. To bezpłatny trening dla dorosłych, który odbywa się w soboty w ośrodku Rozbrat. Pamiętajcie jednak o zapisach. A w sobotę też druga edycja Warsaw Tea Festival. Ten odbędzie się w Prześwit, kolektywna instytucja kultury przy Freta. Wstęp wolny, a na miejscu unikalne herbaty z całego świata.
3: Numery, które łączą pokolenia w tej godzinie, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Będzie też Madonna i Sabrina Carpenter, czyli Bring Your Love. Po polsku między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon za niecałe 3 minuty. Bo te niecałe 3 minuty to Kungs, Galaxy, Michu Sobkowski. Witajcie. 11:02, w SC grają.

0: Enrique Iglesias i Sean Paul, który już jutro na warszawskim torowarze ze swoim show Bailando na naszej antenie. Bailando, i to porządne. Pamiętacie, że koncerty Shona Paula, mieliśmy bilety, rozdawaliśmy, prawda? Fajni jesteśmy, chciałem się pochwalić tylko. A prawdziwe Bailando na naszej antenie to w każdy piątek po godzinie 20, bo wtedy to SK Live Remix. Przypomnę, po 22 stery przejmuje Armin Van Buuren i jego State of Trance. Ale Bailando, jeśli chcecie mieć, to możecie je mieć o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli tylko jest tam internet, jeśli macie za darmo ściągniętą naszą aplikację. SK Live Remix, jest taki stream i teraz bardzo proszę, tam zaglądam. Sugar Radio Show. To Robin Schulz teraz rządzi streamem SK Live Remix, który znajdziecie w naszej aplikacji. Mocna polecajka. BBRXA i Faithless, New Religion, zgodnie z obietnicą za chwilę później Quebo na Fide i Daria Zawiałow.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
9: Cześć, Igor.
10: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
9: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
10: A dlaczego?
9: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
10: Ale to w niczym nie przeszkadza.
9: Jak to?
10: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
9: Już mi się też taka marzy.
10: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
11: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
12: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
13: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
14: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: My na majówkę.
16: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
15: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
16: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
15: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
17: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, hobby horse, spy guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 20 maja. Warszawa, Łódzka 13.
19: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
20: I po reklamie.

męskie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię za

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman na antenie Radio SK. Poniekąd w temacie jesteśmy z cyklu Jakich to sportów ludzie nie wymyślą? Bardzo proszę. Podwodne szachy, czyli dyscyplina, w której nie tylko emocje na zawodnikach nie pozostawiają suchej nitki. Dobra, to zanurzmy się w temat. Partia rozgrywa się na szachownicy na dnie basenu, na głębokości prawie 1,5 metra. Nie ma zegara, a o czasie ruchu decyduje wyłącznie długość wstrzymywanego oddechu. To nie są łatwe sprawy. I są nawet mistrzostwa świata, ostatnie kilka dni temu rozgrywane w Polsce. Wygrał Litwin, gościnni byliśmy, drugi Polak Kamil Dzida, więc mocno gratulujemy. Tylko jak, ja pytam, pod wodą powiedzieć szach, a potem szachmat. A? Mam was. Makao i pomakale. Dua Lipa, Be The One w Radio SK. Przypomnę ten numer za chwilę, później Sombr i 12 to 12.
1: Radio SK. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
15: Jakich ludzi?
14: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
14: AI? Ajajaj.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
18: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
19: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
20: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
23: I po reklamie.

0: jutro po godzinie 9. Makao i po Makale. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
2: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
22: I po reklamie.
23: Bardzo przyzwoicie jeździ się teraz po Warszawie. Gdyby jednak szukać ulic, które lekko nam się przykorkowały, to na pewno omijajcie Wybrzeże Kościuszkowskie przy Centrum Nauki Kopernik, to w stronę Mostu Łazienkowskiego. S8 zatkała się od Wysockiego do Chłaski. Duży korek za to od Blizna Łaszczyńskiego do węzła Konotopa. No i ciaśniej zrobiło się na Siódemce, to od Centrum Handlowego w Łomiankach do UKSW.
24: Był dziś o poranku taki moment, kiedy te chmury trochę się rozeszły i była nadzieja na to, że pojawi się słońce. Nadzieja zniknęła razem z pojawieniem się po raz kolejny chmur. 17 stopni w tej chwili na termometrach. Dzisiaj maksymalnie 19. To słońce może do nas wrócić, ale dopiero w okolicach godziny 17. Dziś według prognoz bez deszczu. Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej tego dla Sopowca podejrzanego o zabójstwo córki w Ustce chce prokuratura. Mężczyzna miał też próbować zabić 4 innych członków rodziny. Wniosek o obserwację trafił już do sądu. Biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce we wsi Rybojecko na drodze wojewódzkiej. Czołowo zderzyły się osobówka i bus.
25: 38-letni kierowca

0: osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
1: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze Pomorze. Krajowa 22 w Chrząstowie jest już przejezdna. Rano po śmiertelnym wypadku na trasie były duże utrudnienia. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego rejonu Indre Ostfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem, no i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
2: SK Warszawa News.
1: Przed nami finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W przyszły czwartek na stadionie Legii Warszawa zostaną wybrane najlepsze projekty społeczne uczniów szkół średnich.
3: Dzięki tej inicjatywie oni zdobywają takie kompetencje jak krytyczne myślenie, nabierają kreatywności, pewności siebie, empatii.
1: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Swoje projekty zrealizowało ponad 10 tysięcy uczniów. Weekend z utrudnieniami tramwajowymi na Marszałkowskiej i Andersa. Wymienione zostaną zwrotnice przy stawkach. Naprawiony będzie też fragment toru przy Placu Zbawiciela. Ten wtorek rozpoczęłam od wizyty na bazarku. 2:40 są tak swoją drogą w Radiu SK i nie tylko. I mam pewne refleksje na temat ekonomii w związku z tym. O czym więcej za chwilę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Michael Patrick Kelly, a także Bledka to w tej godzinie.

0: Britney Spears. Womanizer w Radiu SK, Jonathan, PZ, Liwka, obejmuje noce. To wam zagram za chwilę. Sanach też będzie w Radiu SK, a ja dzisiaj byłam, ale na bazarku. Każdy, kto dociera w takie miejsca, ten wie, że tam odmowa i asertywność schodzą na dalszy plan, bo jak się widzi, po pierwsze, te ładne owoce i warzywa, po drugie, sprzedawców, którzy mówią, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto, to będzie pasowało do tego, jak pani kupi te ziemniaczki, to koperek też pani musi kupić, no to trochę portfel w tym wszystkim woła o pomoc, jednocześnie człowiek ma dzięki temu potem pełną lodówkę. Ale obserwuję tak sobie z roku na rok wzrost cen różnych produktów na bazarkach także, bo warzywa mają to do siebie. I owoce, że naprawdę drożeją. Truskawki na razie to tak bardziej miliony monet niż taka cena, która skłoniłaby mnie do kupowania kilograma codziennie. No to mam właśnie taką jedną refleksję. Gdyby tylko ktoś znalazł sposób na to, żeby te owoce i warzywa przetrwały dłużej niż kilka dni, to naprawdę bardzo by się opłacało inwestować nie w kryptowaluty, nie w mieszkania, a właśnie w truskawki, koperek i pomidory malinowe.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
2: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
1: Całodniowy?
2: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
1: Szczegóły na galeriamociny.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Wielkie otwarcie da Grasso Ursynów. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 21 maja da Grasso Ursynów, ulica Wąwozowa 4.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
13: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Było minęło, to Oceanach w Radiu SK. Kiedyś ten kawałek nie był hitem, a teraz nim jest i podobnie może być z tym numerem. Leoni, Markus, Martinus. Taki duet, dokładnie mówię o Markusie i Martinusie, których możecie znać z Radia SK. Dołączyli do Leoni i razem stworzyli nowy kawałek, który ma szansę stać się hitem. Proszę zrobić głośniej, żeby zapamiętać, bo może będzie wam towarzyszyło przez całe wakacje właśnie to brzmienie. Moonlight już

0: wami to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Timbaland, Nelly Furtado, Give It To Me w Radiu SK. Bo zakupiłam dzisiaj 2 kilogramy, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek. I posypały się nagle przepisy na nasz SK Messenger, co można z truskawek zrobić. Więc jest oczywiście ciasto drożdżowe z truskawkami, jest ciasto jogurtowe z truskawkami, galaretka z truskawkami, koktajl z truskawkami, shake z truskawkami, makaron z truskawkami, rosół z truskawkami pewnie też by się znalazł. I teraz ja nie wiem, czy te przepisy są po to, żebym zrobiła i wam wysłała, czy żebym zapisała i tak jak ze wszystkimi innymi przepisami nie zrobiła nigdy, ale miała świadomość, że one gdzieś tam czekają. Oskar Cyms, no co ty za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Nasz ulubiony grzech?
11: Pycha!
10: Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: Cześć, Igor.
14: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
13: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
14: A dlaczego?
13: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
14: Ale to w niczym nie przeszkadza.
13: Jak to?
14: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
13: Już mi się też taka marzy.
14: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
15: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
16: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 21 maja. Warszawa, Grochowska 284.
17: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
20: I po reklamie.

Proszę się teraz zabierać do pracy. I nie mówię tego w imieniu waszego szefa, tylko w imieniu waszej głowy, dlatego że na około godziny 13 u osób, które wstają mniej więcej o godzinie 7, przypada pik naszej kreatywności oraz efektywności, jeżeli o pracę chodzi. Szybka kawa i wracamy. Ja też wracam po 13 z kolejnymi hitami w Radiu SK. Między innymi Silver, DGO, a także Taylor Swift dla fanów tej pani. No i nowy hymn od męskiego grania orkiestry też się w Radiu SK pojawi. Gdyby ktoś właśnie przeżywał pik swojej kreatywności albo w drugą stronę, pewien kryzys tejże,

0: Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
7: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
8: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
9: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
14: I po reklamie.
15: Wciąż postać musicie na S8, to od węzła Konotopa do trasy poznańskiej. Coraz większy ruch widać też na Dźwigowej. Stoi Prymasa Tysiąclecia od Wolski do Jerozolimskich. Przytkała nam się również Wawelska w stronę pomnika lotnika. No i kto może nie omija Sikorskiego i Solidarności na wysokości Senatorskiej.
16: Bardzo trzymam kciuki za pogodę, żeby nie zmieniła zdania. Bo jeżeli nie zmieni, to od jutra do piątku włącznie dużo słońca w Warszawie. 22-23 stopnie. W sobotę też 23 stopnie. W niedzielę 26 i taka temperatura utrzyma się przez cały przyszły tydzień. Co prawda tego słońca przez weekend może być mniej, ale potem wróci. Na razie mamy głównie chmury, tak zostanie do końca dnia. Przebłyski słońca około 18.
15: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii dostali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania, badania i sekcja zwłok. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Młoda kobieta była w aucie, a gdy wysiadała, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
17: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
15: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Znamy nowe ceny paliw na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,52 zł. Olej napędowy 7 zł, podał minister energii. W stosunku do dzisiejszych cen benzyna zdrożeje o 10 groszy, a diesel o 15. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań.
18: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł.

0: doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
1: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
2: Mówią mieszkańcy, gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
3: SK Warszawa News.
2: Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów. To w ramach projektu Transkrybów. Cel: odczytywanie i katalogowanie historycznych manuskryptów. Potrzebny jest na przykład ktoś, kto zna etiopski alfabet, mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki UW.
4: I my tu nie mamy żadnego specjalisty od tego alfabetu i to jest właśnie takie zadanie dla osób, które no być może kiedyś studiowały, znają ten alfabet.
2: A do projektu może dołączyć każdy. Suzy, takie imię wybrano dla młodej alpaki w internetowym głosowaniu. Wzięło w nim udział rekordowo 25 tysięcy osób.
5: 13:02. Jeżeli dzisiaj nie mieliście ochoty iść do pracy, to pewnie nie jesteście sami. Czy mamy na to jakąkolwiek metodę? Nie, dlatego że dorosłość polega na tym, że czasami trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Ale potem przynajmniej kasa jest na koncie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Rado, dzisiaj w pracy mam taki zasób, że biegam z pustą czaczką, bo nie ma kiedy załadować. Nie, to nie o mnie, ale dostałam wiadomość taką od słuchaczki Ani, ale umówmy się, że to jest tylko lekka rozgrzewka, dodaje Ania. Prawdziwy maraton zacznie się po fajrancie. Logistyka, potomki na zajęcia, szybki slalom między półkami w markecie i domowe Grand Prix z praniem w roli głównej. Ciekawe, czy ktoś jest chętny na taką wymianę, pyta Ania i dodaje najważniejsze moim zdaniem PS. A dorosłość polega na tym, że mama już nie usprawiedliwi nieobecności. Coś w tym jest, nieprzygotowań też już nie przyjmują w dorosłym życiu. Z drugiej strony znam takie mamy, w tym moją, która tak by stanęła w obronie każdej ze swoich córek, że każdy szef prawdopodobnie by się ugiął. Przypominam, za tydzień dzień mamy, żeby nie było, że zapomnieliście. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
13: I po reklamie.

0: Powiedz mi, czy rozbierasz telefon, a powiem ci, ile masz lat. I czy lubisz w ogóle rozmawiać przez telefon? To Low Habits za nami w Radiu SK, 22 minuty do godziny 14. Bo jeżeli nie lubisz, to prawdopodobnie tych lat na koncie nie masz zbyt dużo. A jeżeli z chęcią odbierasz, z chęcią dzwonisz i nie przeraża cię dzwoniący telefon, to prawdopodobnie jesteś milenialsem albo nawet i kolejnym jeszcze pokoleniem. Psychologowie zbadali pewną zależność między chęcią do odbierania telefonów, a tym, ile mamy lat. Gen Z nie odbiera telefonów. Wolą pisać. Albo nagrać głosówkę, albo wysłać czasami na przykład rolkę na Instagramie, czy też TikToka. Z kolei im więcej mamy lat, tym częściej ten telefon odbieramy i tym mniej się go boimy, dlatego że jeżeli chodzi o Gen Z, to mówi się nawet o tak zwanym phone anxiety, a więc lęku przed telefonami. Dlaczego niektórzy wolą pisać zamiast dzwonić? Dlatego, że telefon i rozmowa przez telefon wymaga od nas większego zaangażowania i wysiłku, także emocjonalnego, a na wiadomość można odpisać, kiedy się będzie chciało. Czyli często nigdy. Jeżeli tutaj też są osoby, które bardzo szybko odczytują wiadomości, ale bardzo długo zajmuje mi odpisanie, to jesteśmy w tym razem. To by wyjaśniało, dlaczego grono znajomych się tak sukcesywnie zmniejsza.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak już jest.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: I po reklamie.

0: Ładnie wam Sąbrz zagrał. Potential przed godziną 14 w Radiu SK. Tam do przodu z tymi projektami. Wypychamy tak zwane ASAPy, zamieniamy spotkania na maile, którymi mogłyby być, gdyby ktoś ich nie wpisał w kalendarz, byleby szybciej udać się w kierunku domu. Po 14 ja wam trochę nadam tempo tej pracy. Justin Bieber, Alex Warren, Velvet w SC.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis

0: herbat idealnych na prezent.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 19 maja. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Prosta zakorkowała nam się przed rondem ONZ. Podobnie jest na Prymasa Tysiąclecia, to od Wolskiej do Jerozolimskich. Stoi wał Międzyszyński przed wjazdem na Łazienkowski na Saskiej Kępie. Wybrzeże Helskie również na wysokości ZOO. No i kto może, niech ucieka z S8, tu na wysokości Powązkowskiej, w stronę Mostu Grota. Wypadek i spore utrudnienia.
3: Byle do jutra. Jeżeli pogoda nie zmieni zdania, to naprawdę byle do jutra, bo od jutra bardzo dużo słońca. Do końca tygodnia taka sytuacja utrzyma się w Warszawie i będziemy powyżej 20 stopni i w środę, i w czwartek, i w piątek, i w sobotę, i nawet w niedzielę, i w przyszłym tygodniu także, więc tylko przetrwać ten wtorek, a potem będzie lepiej. 18 stopni teraz, dziś prawdopodobnie zobaczymy jeszcze słońce bez deszczu w Warszawie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. To po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych.
4: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
2: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Dwoma kolejnymi mężczyznami zajmie się jeszcze sąd, a śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich był pod wpływem alkoholu. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. A chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
5: Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko was, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
2: No stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli. Szefa Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. 31 tyle lat ma średnio w Polsce kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu, a i tak Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej kobiet urodziło w województwie mazowieckim, najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
6: SK Warszawa. Na czasie.
2: Film Diamenty do zobaczenia dziś w ramach kina plenerowego. O 20.30 wpadajcie do Parku Pięciu Sióstr. Wejście jest bezpłatne, a organizatorzy przygotowali leżaki. Można przewietrzyć szafę, a przy okazji zdobyć odzieżową perełkę. Jutro ostatnio.

0: Ostatni dzień wymianki ubrań w Śródmieściu to przy Alejach Jerozolimskich 2 od 11 do 19. A dla tych, którzy chcą spróbować futbolu australijskiego, jutro darmowe zajęcia, to o 20 na boisku Świt Warszawa. Kto z kolei woli pobiegać, może wybrać się na bezpłatny trening biegaczy na piątkę w Lesie Bielańskim.
1: Ja właśnie z przejedzenia truskawkami zmagam się z bolącym brzuchem. Taka wiadomość dotarła na nasz eskowy messenger, co oznacza, że wszyscy ci, którym było szkoda kasy na truskawki, bo ciągle miliony monet, nie macie czego żałować, oszczędziliście także ból brzucha. Alex Warren za chwilę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: pani nazywa się Velvet i dobrze zabrzmiała na antenie Radia SK. Chemistry, 17 minut po 14. 40% z was właśnie w tym momencie udaje. Udaje zajętych w pracy. Ktoś to sprawdził, przebadał i już wiemy, że 40%, czyli co czwarta osoba, zamiast teraz pracować, to albo się loguje na różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy, żeby pokazać swoje zaangażowanie. Po co? No po to, żeby szef uwierzył, że pracujemy. Ale wy zdajcie sobie sprawę, że takie udawanie, że się pracuje, wymaga praktycznie tyle samo wysiłku, co wykonywanie tej pracy. Ja tylko tak tutaj to zostawiam.
1: Radio SK. Reklama. Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
12: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
15: I po reklamie.

0: lecimy. Alan Walker, Mick, Dancing in Love. Można było polecieć w jakiś na przykład taniec, ale my lecimy w nieznane. I to dokładnie w nieznane, bo wciąż możecie oczywiście obstawiać, dokąd tym razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni weekend maja. Wiem, że wyjazd będzie obejmował opcję all inclusive. Wiem, że potrzebujemy dwóch osób w ramach jednej wygranej, czyli można zabrać partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, siostrę, brata, szwagra. No kogo tam chcecie? Ale poza tym to nie wiem nic. No wiem też, że lecą z wami Jankę, Skama i Wiktor. Jeżeli takie informacje wam wystarczą, żeby porwać się na tę przygodę, to pobieracie aplikację Radio SK, a tam szukacie wszelkich szczegółów na temat akcji Odlot Ściśle Tajne, no i potem naprawdę lecimy. Panic at the Disco, High Hopes, za chwilę.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
13: I po reklamie.

0: trochę cisza przed burzą.
1: Dobrze brzmi, ale być może za plecami czai się szef z kolejnym zadaniem na dziś. Bojowym, jak tato w weekendy swego czasu. Antor 54 Ultra. Talk to you, za nami w Radiu SK przed 15, po 15 z uśmiechem wchodzą tłoni Pirowski, Pawełek i ratują ten wtorek, nawet jeżeli nie był najlepszy, tylko w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
8: Cześć, Igor.
9: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli.

0: jeszcze letnie promocje na mieszkania.
1: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Wiktoria Dom. Więcej na wiktoriadom.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
6: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
5: Całodniowy?
6: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
5: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Duże utrudnienia macie teraz na S8C. Stoicie od dywizjonu 303 aż do zjazdu z Mostu Grota. Duży ruch również na Prymasa Tysiąclecia w dwie strony, na wysokości Dworca Zachodniego. Kiepsko sytuacja wygląda też na Wybrzeżu Helskim przy ZOO, no i stoi Wioślarska w stronę centrum.
10: A od jutra więcej słońca w stolicy, no i cieplej, cieplej, bo w środę 22 stopnie, w czwartek 23, żadnych opadów deszczu, samo słońce, no tylko te noce jeszcze takie chłodne, na przykład dzisiaj zaledwie 8 stopni. No i jeszcze zerkam na weekend, a tutaj naprawdę rewelacja w niedzielę. Nawet 26 stopni w stolicy.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego 3 kolegom udało się wydostać na brzeg.
11: Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze.
9: Mówi Łukasz Wróblewski z tamtejszej straży. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter Madżar, wylądował w Krakowie i tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
12: Dzień dobry.
9: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny.
12: W stolicy Małopolski Peter Madżar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madżar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
9: Miał zachwycić, a stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą budowy wodnego placu zabaw w parku.
13: Betonowa inwestycja spowoduje, że to miejsce straci urok.
9: A lokatorzy okolicznych bloków chcą, aby magistrat wskazał inne miejsce.
14: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji.
9: Odpowiada prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wodny plac zabaw ma być gotowy w połowie przyszłego roku.
15: SK Warszawa News.
9: Święto koszykówki w samym centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
16: Ten rodzaj atmosfery zabawy będzie zarówno w arenie, jak i oczywiście na zewnątrz.
9: Zapowiada prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański. Sesja południowa rozgrywek będzie bezpłatna. Najstarszy mrówkojad świata mieszka w warszawskim zoo. Juri niebawem skończy 30 lat. No i zoo zaprasza na świętowanie tych urodzin jutro.
17: Wrzuć na luz.
18: Wrzuć na luz.
17: Wrzuć na luz.
18: Na luz.
10: Dwie minuty po 15 w SC. Dajemy wam znać, że fajnie gramy. Oskar Cyms, daj mi znać. Zaczyna później Bibi Rexa i Faithless. Wpadnie też Carla Fernandez. No i przypomnijmy sobie absolutny klasyk, czyli Eiffel 65 i Blue Dabadi. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie we wtorek.

0: kiedy powstawał ten numer, wszyscy byliśmy piękni, zdolni i młodzi, a teraz wciąż jesteśmy piękni i zdolni. Eiffel 65 i Blue Dabba Dee na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Nie wierzę, że teraz na waszych twarzach nie pojawił się wielki uśmiech, gdy leciał Eiffel 65. Szczególnie pewnie jak jesteście w samochodzie, nie ma lepszego kawałka do samochodu jak ten. No a właśnie, dzisiaj sprawdziłem, że jest dzień mycia samochodów.
0: Świetny dzień mycia samochodów przy obowiązujących aktualnie prognozach pogody, które co rusz wskazują na albo przelotne, albo solidne opady deszczu.
1: Dlatego właśnie nie rzucajcie się wszyscy na mycie samochodów dzisiaj, bo wiemy jak to się kończy, później ta pogoda nagle się psuje. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet nie wiedząc, że jest ten dzień, pojechałem umyć dzisiaj auto, więc jak będzie padać, to na mnie, ale skoro nie mycie samochodów...
0: Można też zrobić taką starodawną metodę. Mam taką koleżankę, która zamiast konkretnego prysznica stosuje instytucję podchlapki.
1: Podchlapki.
0: Już się nie przyjaźnimy, żeby była jasność. Można to zorganizować swojemu samochodowi. To
1: właśnie, jeżeli nie podchlapka auta, to co dzisiaj w planach macie, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym Messengerze. To bardzo proste, a uwielbiamy słuchać wasze głosy, tym bardziej, że w zamian mamy nasze eskowe prezenty, w tym nasz merch Pirowski i Pawełek.
0: Razem z Warsaw Saints przygotowaliśmy dla was tę kolekcję ubrań. Ona jest dla was dostępna w zamian za wasze wtorkowe historie. Za moment, jeśli chodzi o tę historię muzyczną, to napiszemy ją na nowo, razem z Damiano Dawidem i jego numerem zatytułowanym The First Time. Radio
2: SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów, pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.

0: Dla wszystkich, którzy trwają po południu, mamy takie oto trofea. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dzisiaj historia powtórzy się jak kiedyś z One Direction. Simon Cowell, być może kojarzycie tego brytyjskiego dżentelmena, brytyjskiego łowcę talentów, a przy okazji jurora brytyjskiego i amerykańskiego Mam Talent i X Factor. Tym razem znowu łączy chłopaków w boys band. Tym razem to nie Harry plus Zayn plus Liam, Lee, Louis i
2: Nile,
0: tak jest, a December 10,
2: tak jest. Siedmioosobowy skład tym razem i chłopacy grają łącznie na 14 instrumentach, tak więc uzdolnieni. Widziałem ich tak trochę przypadkowo na żywo i naprawdę mają w sobie sporo energii. Kto wie, może kiedyś dorównają One Direction. Sprawdźmy, co proponują w swoim nowym singlu Infinity 1, 2, 3.
0: Gramy December 10 na naszej antenie.

0: Ina i Hot w Radiu SK. 25 minut przed 16. No dobrze by było, żeby o tej porze roku prawie... No nieco ponad tydzień przed czerwcem było już hot, ale na razie jest jak jest. Pięknie was witamy, porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: Ania chyba sobie życzy najbardziej, żeby było hot, posłuchajcie.
2: Dzisiaj w tak piękne popołudnie będę sadziła pomidorki w folii i na zewnątrz, żeby latem cieszyć się przepysznym smakiem swojskich pomidorków.
1: Tak jest, życzymy, żeby żadnych przymrozków nie było. A Pirowski, jak tam twoje działeczki i grządki już? Zaopiekowane?
0: Pawełku, u mnie to się nazywa balkon, ale pomidor. Radio
3: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
4: Nie musisz.
3: Jak to nie muszę?
4: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease?
4: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
3: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
4: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
3: I to gdzie?
4: To tu. Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
11: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: I po reklamie.

0: and the Night to Jazzy w Radiu SK. Na zegarkach mamy 4 minuty do godziny 16.
1: Fajne rzeczy dzieją się wokół nas. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie. Co to oznacza? O tym powiemy za moment w newsach SK o 16.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy.

0: 50 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Inchcape. Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann. To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Coraz trudniej poruszać się teraz po Warszawie. Najgorzej jest chyba na S8, bo tu doszło do kilku stłuczek, między innymi na wysokości Powązkowskiej, Broniewskiego i Chłaski. Stoicie od Blizny Łaszczyńskiego aż do Łabiszyńskiej. Duży korek też na Prymasa Tysiąclecia, to od Jerozolimskich do wjazdu na trasę. Jest dwójka, przytkała się od Opaczy do węzła Lotnisko, po drodze również wypadek.
11: A może życzycie sobie też dobrych informacji na dziś i na cały tydzień? Jeśli tak, to podaję te pogodowe. Podaj. Od jutra słoneczko zostanie z nami co najmniej przez tydzień. Jeszcze dzisiaj musimy się doturlać do końca dnia z chmurami, a jutro 22 stopnie, pojutrze 23, a w niedzielę nawet 26.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk, a tym mają zająć się ministrowie.
12: Bardzo bym chciała, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji.
10: A to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallinn po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, by unikać takich incydentów. A rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa już dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie, Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund, deklasując historyczny rezultat z 98. Teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jedna z firm przekaże ćwierć miliona złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
13: SK Warszawa News.
10: To był nasz najlepszy sezon, podsumowuje prezes PGE Projektu Warszawa. Klub zajął czwarte miejsce w Lidze Mistrzów i trzecie w polskiej lidze. Strategia na kolejny sezon jest jasna, mówi Piotr Gacek.
14: Na przełomie kilku sezonów być najlepszym klubem w Polsce i żeby mocno zbudować świadomą markę PGE Projektu Warszawa jako silnego europejskiego klubu.
10: Pomoc mają transfery, ale klub nie zdradza, jakich zawodników zamierza ściągnąć. Tylko w tym roku interweniowali 8 tysięcy razy, to Zarząd Oczyszczenia Miasta i Straż Miejska. Służby sprawdzają czystość i bezpieczeństwo w stolicy.
15: Rzuć na luz!
11: Już 2 minuty po godzinie 16:00, dzisiaj wtorek, a za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Kygo i Selena Gomez, będzie Blotka i Smash Mouth, a zatem numer wprost ze Shreka. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
16: Tu Pawełek, dzień dobry.
11: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Numer ze Szreka od dwóch szereków. Pięknie witamy, Pirowski, Pawełek i Smash Mouth, I'm Believer. Na naszej antenie już kwadrans po 16.
1: Bardziej Szrek i osioł, tylko musimy jeszcze ustalić, który Szrekiem, a który osłem.
0: No to właśnie, Pawełku, gdybyś miał tak ustalić, który z nas jest Szrekiem, a który osłem,
1: nie
0: chciałbyś pełnić, Pawełku, dwóch funkcji. Ja mogę zostać Lordem Farquadem na przykład.
1: A nawet jesteś do niego troszkę podobny.
0: Naprawdę,
1: ci,
0: no. Pawełku, a nie wyłączyć ci kurna mikrofonu?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group. Warszawa, ulica Ostrobramska 73.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, Come Around Again w Radiu SK. Już 28 minut po 16, a my pięknie was witamy.
1: To Pirowski i Pawełek, dzień dobry, a Armin van Buuren to nasz nowy kolega z pracy, czeka na was w każdy piątek od 22 w SK Live Remix, które zaczyna się jak zawsze o 20 w piątki.
0: Powiedziałeś, Pawełku, że Armin van Buuren czeka o 22, bo program zaczyna się o 20. To albo się typ spóźnia i nie zdążyłeś, bo jeszcze uścisnąć dłoni, albo coś się nie zgadza w zeznaniach.
1: Po prostu Armin to jest gwiazda, więc on pracuje tylko godzinkę, prawda?
0: To akurat dlaczego ty 22. przychodzisz, Pawełku, aż na 3? Bo powinniśmy na 6, 8, Beyoncé, Halo. Gramy wam już teraz ten piękny numer na naszej antenie. Jeszcze halo do was zrobimy dzisiaj parę razy. Bausa Magnetic to za moment już czeka w kolejce.

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych uszach teraz, Żaneta.
2: No hejska, kochani moi mili, pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
2: Co ja dzisiaj? Dzisiaj jest wtorek, no to już nie jest poniedziałek, ale jednak byłam z dzieci u ortodonty, oczywiście prywatnie. No i troszeczkę mi na posmutniała, także może ślicznie poproszę jakiś piękny, mały prezencik na pocieszenie. Pozdrawiam.
0: Czyli było płacone tam.
1: Ja myślałem, że po wyjściu od ortodonty jednak mina i uśmiech są do góry, a nie na smutno.
0: Ale musiałeś dawno nie być u ortodonty, Pawełku. Tam za każdą literkę tego zawodu jest co najmniej stówka, że ma 9 liter ortodonta, to jest 9 stów na wejściu. Zauważyłeś, że podobnie jest w radiu? Zobacz, DJ ma 2 literki i wszystko się zgadza.
3: Reklama. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić 2 pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
5: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
4: Całodniowy?
5: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
4: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
6: Cześć, Igor!
7: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
6: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
7: A dlaczego?
6: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
7: Ale to w niczym nie przeszkadza.
6: Jak to?
7: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
6: Już mi się też taka marzy.
7: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: I po reklamie.

0: a na mnie jest wszystko jedno i na pewno wszystko źle też nie jest. Odkąd macie Radio SK LOR na naszej antenie, a na zegarkach 4 minuty do 17. Trzymamy kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich sporo o załamaniu pogody, które nadchodzi w niektóre rejony Polski, a tuż po 17 ujawnimy ostatniego headlinera festiwalu Rap Stacja. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: kupić za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych

0: Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food. Trafia w punkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Wybrzeże Kościuszkowskie i Wisłostrada mocno nam się zatkały w dwie strony. Ścisk też na Chałubińskiego i w Niepodległości. Stoją Jerozolimskie, to od Kleszczowej do wjazdu na Prymasa. Cała Prymasa zatkana w stronę S8, a na S8 dwa wypadki i odstać swoje trzeba od Blizny Łaszczyńskiego aż do Jagiellońskiej.
6: Na takie wiadomości pogodowe to aż przekazuje się z przyjemnością, bo wiosna wraca do Warszawy na najbliższe, no wiele dni na szczęście. Od jutra dużo słońca, 22 stopnie w środę, 23 w czwartek, a w weekend to nawet jest szansa na 26. Żadnych opadów deszczu przez najbliższy tydzień nie ma w planach.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kraty idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach w weekend. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi sprawę.
7: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednio średnią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty.
5: A według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To dla 9 województw. Mowa o części m.in. województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.
8: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę.
5: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Może też spaść grad, a alerty burzowe obowiązują dziś do 23. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Zdaniem ekspertów to rzadkość i ogromny sukces. Życie czarnych bocianów możecie podglądać dzięki transmisji online Lasów Państwowych i Uniwersytetu Łódzkiego.
2: SK Warszawa News.
5: Po kolejnym groźnym wypadku Miasto jest nasze apeluje o zwężenie ulicy Grochowskiej. Pijany kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w barierki przy przystanku. Do zdarzenia doszło na tym samym skrzyżowaniu, na którym zginęło 6-letnie dziecko. Tramwaje warszawskie wprowadzą swoje zmiany.
9: W wydzieleniu pasów do skrętu z oddzielną fazą sygnalizacji świetlnej.
5: Mówi rzecznik tramwajów Witold Turbanowicz, ale remont skrzyżowania dopiero w przyszłym roku. Trwają zapisy na lato w mieście. Uczniowie w wakacje wezmą udział w zajęciach m.in. w Centrum Nauki Kopernik czy ZOO.
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzucamy na luz 2 minuty po godzinie 17, ale otwieramy tę godzinę ważną informacją, ważną dla wszystkich fanów muzyki.
6: Rap Stacja Festiwal ogłasza właśnie swojego ostatniego headlinera i jest to, uwaga, uwaga, Mata. On już w Sławie pojawi się między 8 a 11 lipca tego roku.
13: Nie tylko w Sławie, bo także na naszej antenie już teraz startuje 17, a my pięknie witamy. Tu Pirowski
6: i Pawełek.

0: Lenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 17, a ten cichy śpiew śmiechu zaprezentowała nam jedyna polska prawdziwa gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry,
0: pani Jadziu. Z nami Pawełek i Pirowski. A co takiego śmiesznego się wydarzyło, pani Jadziu? Bo
1: tak jest, panie generale.
0: A dlaczego, panie generale?
1: Bo rozkazujesz nam jak generał.
2: W końcu ktoś to głośno
1: tak,
2: powiedział,
1: nie?
2: Jadziu.
0: Nie, ewentualnie jak podporucznik może.
1: Dobra, niech będzie generał.
0: Witamy bardzo pięknie, pani generałowa po prawej stronie. My zapraszamy serdecznie na zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku? Dzisiaj przedmiot, no, na pewno naruszony zębem czasu. Pytanie
1: retro.
0: Tylko, czy czasu. Retro.
2: Jadziu, to ty podpowiadaj, wydzwońcie 664 402 302. Ja wkładam przedmiot do ryjka. I już jestem gotowy.
1: Przykłada się do ucha i słychać dźwięki.
3: A, to super, bo włożyłem do ryjka zamiast do ucha.
0: I słyszysz dźwięki?
1: Ale
3: nie słyszę.
1: To co masz w ryjku, to się przykłada do ucha.
0: No właśnie, Pawełek pomylił otwory. Czasem mu się to zdarza, z tego co wiem. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
3: Tak, bardzo zaważny, Jadziu, tak? Bawicie?
1: Absolutnie.
3: No, super.
0: Halo? Dzień dobry, witamy.
4: 302, dzień dobry.
3: Tak, bardzo zaważny, Jadziu, tak? Bawicie?
0: Tak, tu pani...
3: Tak, ścisz radio.
0: Tak, będzie łatwiej ze ściszonym radyjkiem.
3: No nie damy rady jednak tutaj.
0: Dobra.
3: Spróbujmy z drugiej strony. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo
4: dzień
0: witamy? Dobry. Cześć.
4: Cześć, Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witamy pięknie. No próbuj. Jesteśmy ciekawi twoich pytań.
4: Chciałem się spytać, czy to jest coś z nadmorza?
1: Nie. Absolutnie nie.
4: Absolutnie.
3: Bezpośrednio z nadmorza to nie...
4: Myślałem, że to jest muszla.
0: Muszla.
3: Nie.
0: Nie, niestety to nie jest muszla, to coś innego jednak. Raczej używane w domu i to kiedyś chyba. No bo teraz już tak coraz rzadziej.
3: A używasz teraz jeszcze?
0: Czy co ugryzło?
3: Używasz jeszcze teraz?
0: Czy ja używam?
3: No.
0: Ale czego, czy używam?
3: Tego przedmiotu.
0: Czego? Silikonu?
3: Przedmiotu.
0: Przedmiotu tego nie używam, Pawełku.
1: Jeszcze, jak nie zapłaciłeś, to nie działało.
0: Że jeszcze raz?
1: Jak nie zapłaciłeś rachunku, to nie działało.
0: Panie Jadziu, w tej kwestii nic się nie zmieniło na świecie.
5: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK. Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
5: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
8: masz. My na majówkę.
9: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
8: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
9: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
8: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
10: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
12: Wielkie otwarcie da gras 100 ursynów, 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 21 maja da Grasso Ursynów, ulica Wąwozowa 4.
13: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Gramam Radio SK pół do szóstej, ale gramy też w zabawę Co Pawełek Trzyma w Ryjku w naszym studiu. Najprawdziwsza, jedyna w swoim rodzaju, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pirowski razem z wami, witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie, co trzymasz w ryjku.
1: Tylko żeby ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
0: Oczywiście. No zapraszamy właśnie. Bardzo serdecznie.
2: Dzwońcie 664 402 302, a Jadzia wam przypomina, co wiemy o tym przedmiocie. Aha.
1: Najpierw już zapomniałam, sobie Jadzia... no.
0: Starczy popatrzeć, Pawełek trzyma to w ryju, w ryjku.
3: Zerknij sobie.
1: No, przykłada się to do ucha. Aha. I słychać dźwięki.
0: Aha. I nie jest to muszla. Taka
1: nie
0: była propozycja w rundzie pierwszej. A zatem co to takiego może być? Odpieramy pierwsze połączenie w tej rundzie do wygrania elementy z naszego popołudniowego merchu. A zatem ciuszki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Ola.
0: Cześć, Oleńko. Witamy bardzo pięknie. Próbujesz strzelić, czy próbujesz najpierw z pytaniami?
4: A można jeszcze raz poprosić, jakie były podpowiedzi?
0: Podpowiedzi były następujące, że przykłada się to do ucha i słychać dźwięki, ale nie jest to muszla z nadmorza. Mm-hmm.
4: Czy jest to duże?
3: No, takie bym powiedział spore, całego do ryjka na pewno bym nie zmieścił. Całej.
4: Czy są to słuchawki?
0: Ajajajaj, dobre typowanie, nie. Ale nie jest to dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Pani Jadziu, może coś jeszcze podpowiemy, bo z niego coś wyrasta tutaj.
3: Co ty
0: z niej nawet.
1: Przewód, włącza się go do takiego...
5: Gniazdka,
0: tak. Dobrze.
3: I też można powiedzieć, że kiedyś, no mówiłaś, że jak się nie opłaciło
1: tak,
3: rachunku.
1: Jak się nie opłaciło rachunku, to nie działało.
3: Odcinali, no właśnie.
0: Kogo witamy?
5: On ma Robert.
0: Robercie, no.
5: Cześć. Dobra, to pewnie to nie, będzie
0: Robert, poczekaj, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Telefon składa się z kilku elementów, a tu mamy jeden element połączony z drugim elementem, ale trzeciego nie ma. To
3: ten
0: tylko
3: końcowy taki, który do ucha idzie.
5: Słuchawka z telefonu stacjonarnego.
1: Odpowiedź się do nas dodzwoniła.
5: Nie.
0: Gratulujemy, Robercie, bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości, ty jeszcze telefonu stacjonarnego używasz, czy to już przeżytek przeżytków?
5: Nie używam, ale ja jeszcze z tych czasów, gdzie używałem.
0: A, elegancko. To podobnie jak my. Nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć. Gratulujemy, Robert, bo wygrywasz dzisiaj analogowe nagrody, a zatem bluza, t-shirt albo skarpetki z tekstami z twoich ulubionych piosenek będą za moment twoje. Radio SK. Kuba, stygnie lato, według panów. Według nas jeszcze się nie zaczęło, patrząc na to, co się
2: nie
0: dzieje za
2: oknem. Nie ma co stygnąć.
0: Pani Jadzia stygnie po naszym spotkaniu, ja to widzę. Pa, Jadziu, kocham cię. Wyjdziesz za mnie? Chyba się zgodziła.

0: To jeden z moich ulubionych numerów Stromae. Papa Ute.
1: Tak. Tak, tak śpiewa Stromae.
0: Już przestał to być mój ulubiony numer, Pawełku, akurat z całego katalogu Stromae'a, znajdę se inny.
1: To był ulubiony numer Pirewskiego, to za chwilę mój ulubiony i to się długo nie zmieni, Damiano Dawid, Born with a Broken Heart. I
0: a
1: za chwilę
0: my liczymy, że kolejne hity, które zagramy, też będą waszymi ulubionymi.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
10: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
11: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 21 maja. Warszawa, Grochowska 284.
14: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors słyszycie na falach Radia SK 5 minut przed godziną 18.
1: Rumors, czyli plotki, i my w sumie już nasze plotkowanie popołudniowe na dzisiaj kończymy. Wracamy do Was jutro po 15. No a po 18 to oczywiście Wesce, zawsze imprezka. A jak imprezka, to kto?
0: No Pawełku, zmuszasz mnie teraz do plotkowania. To już nie wiem w takim razie, w którą stronę. Michał Hanczak, zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
2: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bawaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
9: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielkie otwarcie da Grasso Ursynów. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i

0: A potem korek jeszcze ciągnie się na moście aż do Łabiszyńskiej.
1: Mam takie dzisiaj falowanie, pewnie przez tą pogodę. Troszeczkę chce mi się spać, potem za chwilę jestem bardzo żywy, nadpobudliwy wręcz i potem znowu chce mi się spać. 17 stopni, ja myślę, że te zmiany pogody tak na nas działają, bo z kim nie gadam, to ma podobnie. 17 stopni teraz, no i rzeczywiście trochę przebłyskuje nawet słońce na koniec dnia. Jutro cieplej i coraz więcej słońca.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxtyn. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Petem Hegsetem. Otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie USA w obronę Polski się nie zmienia, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec.
3: SK Sport News.
0: Turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. Z kolei na sobotę, na zakończenie turnieju, zapowiedziano spotkania Polska, Bułgaria i Ukraina, Serbia. Święto koszykówki w centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
3: SK Warszawa News.
0: Po protestach w sprawie lokalu gastronomicznego w Buwie Uniwersytet Warszawski zawiadomił policję. Władze uczelni wskazują na studentów, którzy są członkami inicjatywy pracowniczej. Chodzi o akty wandalizmu.
4: Zniszczone zostały elewacje budynków. Takie malowanie napisów na elewacjach może być też traktowane jako przestępstwo.
0: Mówi Mariusz Sokołowski, były rzecznik policji, pracownik UW. Studenci z inicjatywy pracowniczej odpowiadają, że nie ponoszą odpowiedzialności za takie działania. Utrudnienia na S8 drogowcy będą remontować prawą część jezdni między węzłami Łabiszyńska i Marki do 23.
3: Imprezka.
5: Imprezka.
3: Imprezka.
5: Imprezka.
3: Imprezka.
5: Imprezka.
1: Chciałem sobie podładować telefon. Mamy tutaj pod stołem kontakt i w ogóle nie mogę tam trafić. Świetny początek programu, naprawdę. Ale mam nadzieję, że z wami będę w kontakcie. 2 minuty po 18. Hanczak z tej strony. Zaczynamy imprezkę. Dracula na dobry początek.

zapomniałem, że muszę sobie podładować telefon i już podłączyłem, ładuję, bo ten telefon to mi się dzisiaj przyda. Za chwilę wam powiem do czego. Sombr 12 to 12 na antenie Radia SK w Imprezce. No właśnie, dzisiaj mamy dzień dobrych uczynków i tak sobie pomyślałem, że no, nie jestem w stanie wam wszystkim we wszystkim pomóc, ale możemy ten dzień dobrych uczynków przekuć w dzień dobrych wiadomości, dzień dobrych wyrazów, dzień komplementów być może i mam dla was taką propozycję. Będę do was dzwonił i będę wam mówił miłe rzeczy, jeżeli ich potrzebujecie oczywiście. I tak sobie po prostu miło pogawędzimy. Jedyny warunek jest taki, że muszę wiedzieć, do kogo dzwonić, więc jeżeli ktoś chce, to zostawia na Messengerze Radia SK namiar na siebie, no i może ze dwa zdania opisu swojej osoby, żebym też wiedział, jaki to ma być komplement, albo w jakim kierunku ta rozmowa powinna się ułożyć. Zapraszam! Zobaczymy, czy będziecie ode mnie odbierać w ogóle, bo może się okaże, że za chwilę się odbije od zajętej linii albo wyłączonego telefonu. Tak też czasami bywa. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Czekam na chętnych, a tymczasem gram wam kolejne hity w imprezce. Zagram teraz taki, który większość z was rozpozna po jednej nutce i od razu skojarzy naprawdę z imprezowymi historiami. Tak jest, to Pitbull w imprezce już teraz.

0: cztery pory roku, a w tym ta, którą lubimy, no niemal wszyscy, wiosna. Wiktor Waligura na antenie Radia SK. Dzisiaj dzień dobrych uczynków i ja postanowiłem zrobić taki dobry uczynek, że będę was komplementował. Zostawiacie numery telefonu na Messengerze Eski, a ja teraz wydzwaniam po ludziach i zobaczymy, czy ktoś odbierze telefon, czy jednak się wystraszy i nie umie przyjmować komplementów. Halo, dobry dzień dobry.
1: Cześć, siemanko.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, tu Michał Hanczak, Radio SK się kłania, jesteśmy na żywo. Kuba, jak twój dzień dzisiaj w ogóle?
1: No, bardzo dobrze, uratowałem parę żyć.
0: O, czyli dobre uczynki spełnione z okazji Dnia Dobrych Uczynków, chociaż podejrzewam, że to jest dzień jak co dzień u ciebie.
1: Dokładnie, naprawiam ekspresy do kawy, więc jestem zbawicielem ludzi.
0: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji i paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, dobrze, ale powiem ci, że rzeczywiście, zwłaszcza dzisiaj, jako osoba, która się huśta z tym ciśnieniem dosyć mocno, wypiłem 4 kawy, więc gdybym miał zepsuty ekspres, no to naprawdę byłoby źle. Także absolutnie komplement dla ciebie to, że jesteś super bohaterem, który nie nosi peleryny, ale za to nosi torbę z narzędziami do naprawy ekspresów do kawy.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za komplement.
0: Kuba, bardzo proszę. No wiesz, karma wraca, jak to mówią. No i kawa czasami też. Ale Say Nate Smith za chwilę.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
4: Mówi Jankes, mam dla was ważny komunikat.
5: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Friz, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Warszawie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam technikum, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 20 maja. Warszawa, Łódzka 13.
11: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
12: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino w imprezę w Radiu SK. Zabiorę cię tam. No właśnie, SK zabiera was tej wiosny i tego lata na najlepsze koncerty, najlepsze festiwale. Fukaj na przykład będzie obecny podczas Rap Stacji, jubileuszowa 10. edycja w lipcu w Sławie. No i oprócz Fukaja tam cała śmietanka polskiego hip-hopu. Z zagranicy też na przykład pojawi się Busta Rhymes, ale od dzisiaj wiemy również, że w Sławie na Rap Stacji zagra Mata. No i na pewno Kiss Camp Podryw Roku na pewno też się pojawi. Także słuchajcie nas uważnie, żeby zdobyć bilety, bo oczywiście, że będziemy mieli.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: My na majówkę.
12: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
11: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
12: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
11: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
13: Mówi Janka, jest, mam dla was ważny komunikat.
14: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gorda Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
15: Wielkie otwarcie da Grasso Ursynów. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 21 maja da Grasso Ursynów, ulica Wąwozowa 4.
16: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
18: I po reklamie.

Bardzo dobre muzyczne danie przed 19 w imprezę Even Hollow. Nie wiem, czy jeszcze przed kolacją, czy już po kolacji, czy dzisiaj na obiad był ziemniak, ale czytam, że ruszyła taka kampania promocyjna, promująca ziemniaki, ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Nasz ulubiony grzech?
10: Pycha, bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
11: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
12: Cześć Igor.
13: Cześć Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
12: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
13: A dlaczego?
12: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
13: Ale to w niczym nie przeszkadza.
12: Jak to?
13: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
12: Już mi się też taka marzy.
13: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelki

0: ważna informacja dla tych, którzy mają potrzebę, by trochę pośpiewać. Już o godzinie 20 w klubie Hula Kula rusza karaoke wtorek. Wstęp jest bezpłatny, także zbierajcie ekipę śpiewaków. Tylko uwaga, by nie zedrzeć sobie gardła na resztę tygodnia. A jak lubicie też grę na instrumentach, to szykujcie się na środę. Już o godzinie 16 rusza wspólne muzykowanie w Art House Kołowa. Będzie okazja, by pograć z innymi i może zgarnąć nieco wskazówek.
1: Muzyką się żyje.
2: Bangaranga. To słowo powtarzane ostatnio przez fanów Eurowizji. No i my w imprezie też za kilka chwil będziemy mieli Bangaranga, bo zagram wam ten hit. To jest tytuł zwycięskiej piosenki Bułgarii. Dzisiaj w Sofii oficjalna impreza na cześć Dary, czyli wokalistki, która w sobotę wygrała konkurs. W centrum miasta trwa plenerowy koncert. Dała nam powód do dumy narodowej. Pokażmy jej, że cała Bułgaria stoi za nią murem. Tak władze Sofii napisały w zaproszeniu na dzisiejszą imprezę. Hips Don't Lie. Ten hit Shakiry też na pewno rozgrzeje nas w imprezę za kilka minut, no a sama Shakira ma powody do tańczenia z radości, bo po latach walki oczyszczono ją z zarzutów. Hiszpański Urząd Skarbowy oskarżał ją o oszustwa podatkowe. Ta historia dotyczy 2011 roku, to wtedy Shakira miała unikać płacenia podatków. Okazało się jednak, że tamtejszy fiskus nie był w stanie dowieść, że artystka mieszkała i robiła interesy w Hiszpanii przez więcej niż pół roku. Doliczono się 163 dni, brakło więc 20. W związku z tym sąd oczyścił Shakirę i nakazał urzędowi zwrot poniesionych kosztów postępowania i nałożonych kar finansowych, i to z odsetkami, dlatego na konto artystki trafi około 60 milionów euro.
1: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
2: Gdybym osobiście znał Shakirę, to bym powiedział, że za jej dzisiaj imprezkujemy, no ale niestety jeszcze takich znajomości nie mam. Na szczęście ja was troszeczkę znam, wiem, jakie hity lubicie. Kungs, The Office, London i Galaxy na przykład. Wiem, że sporo osób lubi ten hit, więc zagram już teraz. Wiem też, że sporo z was mnie również zna, ale jak ktoś nie kojarzy, to nazywam się Hanczak. Dobry wieczór, to imprezka.

0: Teddy Swims i jego kapitalny wokal na antenie Radia SK to Bad Dreams, ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Od razu uprzedzam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w imprezie będzie obiecywane Bangaranga, czyli hit, który zwyciężył Eurowizję w ostatnią sobotę. Hit prosto z Bułgarii od niejakiej Dary, bardzo popularnej tam piosenkarki, która dzisiaj jest bardzo głośno witana oficjalnie na głównym placu, głównym rynku Sofii. Co to ta Bangaranga? No to jest moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu, tak mówiła Dara. Mówiła też, że kiedy życie staje się przerażające, nie martw się, tylko bądź Bangaranga. Nie mylić się z Bunga Bunga, bo to są zupełnie inne kraje i zupełnie inne słowa i zupełnie inne znaczenie. No dobra, no to odpalamy Bangaranga w imprezce.

0: Gibbs i spółka z numerem WIN na antenie Radia SK. Za kilka chwil sprawdzimy, kto win, kto dzisiaj wygra zabawę, w której jest tylko jedno pytanie. Ale może wygrać tylko ta osoba, która znajdzie więcej odpowiedzi. Czy będzie to dziewczyna? Czy będzie to chłopak? No zobaczymy, kto się zgłosi. Czekam na wasze zgłoszenia. Albo SMS-owe
1: 664-402-302.
0: Albo na Messengerze Eski. Zostawcie namiar na siebie. Za chwilę się bawimy. Za chwilę też Carly Rae Jepsen, a wcześniej Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
14: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 21 maja. Warszawa, Grochowska 284.
15: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
17: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
18: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień.

0: rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mówi Ankes, mam dla was ważny komunikat.
3: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: To piosenka, to hit. Jak ten Sobr to robi, to nie wiem. Potential to jest jego nowość na antenie Radia SK. 16 minut nam zostało do 20. Potencjał czuję w Paulinie i w Damianie, naszych słuchaczach. Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście. Niestety jedno z was tylko może wygrać tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę, podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
2: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest dla mojego portfela zbawieniem, no to zadam pytanie. No właśnie, co jest częstym prezentem komunijnym? Paulina.
2: Medalik.
0: Damian.
3: Rower.
0: Paulina.
2: Zegarek.
0: Damian.
3: Hulajnoga.
0: Paulina. Paulina, no.
2: Pismo Święte.
0: Damian.
3: Różaniec.
0: Paulina.
2: Krzyżyk na chwilę.
0: I czas minął trochę za długo. Ale że żadne z was nie powiedziało o kopercie z pieniędzmi, powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyliście. Z drugiej strony żadne z was też nie powiedziało o operacji nosa. Albo operacji plastycznej uszu. Damian, wygrałeś.

Ostatnio usłyszałem od kogoś: o, fajny jest ten nowy numer Maćka Musiała. Od razu prostuję, Maciek Musiał, a Maciek Musiałowski to dwie różne osoby. Maciek Musiał też aktor, też pewnie czasem śpiewa, czasem też reklamuje bieliznę. Ale to nie on. Maciek Musiałowski nagrał Florę, którą przed chwilą wam zagrałem na antenie Radia SK. Maćka możecie kojarzyć na przykład z duetu z Julią Wieniawą albo aktorsko z filmu Sala Samobójców Hater. Flora, nowość na antenie Radia SK przed 20, a za kilka chwil między innymi Justin Bieber, Nicki Minaj. Wcześniej będę miał bilety na pewien koncert, który za kilka dni w Warszawie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes. Less stress.

0: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
3: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
4: I po reklamie. Warszawa na czasie.
5: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli chcecie spędzić trochę czasu na sportowo, lecimy z propozycjami. Już jutro darmowe zajęcia z futbolu australijskiego. To o godzinie 20 na boisku Świt Warszawa. Jest też bezpłatny trening biegacze na piątkę w Lesie Bielańskim. Start jutro o 19.30 na rogu Marymąckiej i Dewajtis. A jak chcecie na przykład rozgrywkę przy stole ze znajomymi, to już w czwartek o 16.30 rusza sąsiedzkie granie w planszówki w Malu przy Grójeckiej.
6: Muzyką się żyje.
7: Następna stacja, Warszawa i Stadion Narodowy. To tu w piątek i sobotę wystąpi Taco Hemingway w ramach swojej tegorocznej trasy. Po poprzednich występach wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką, ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu dochodzę do najważniejszego. Mam dla was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam więc największego fana rapera, który jakimś cudem nie ma jeszcze biletów na koncert. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK właśnie teraz, tylko zostawcie numer telefonu. Na kawałki Taco można głosować w Rap20 Radia SK, ale wczoraj numerem 1 był kawałek BDS-a i Mai Mecan, ten bardzo ważny, charytatywny kawałek. Ciągle tutaj jestem, czyli Dis na Raka wrócił na pierwsze miejsce tej listy. Każde zagranie tej piosenki to tantiemy na rzecz Fundacji Cancer Fighters, więc głosujcie dalej. Lista w każdy poniedziałek po 23 w Radiu SK, a głosowanie i notowanie do sprawdzenia na sk.pl.
8: Impreska. Impreska.
7: Za chwilę sprawdzę, kto jest największym fanem Taco Hemingwaya podłączonym do Radia SK. Czekam na zgłoszenia na Messengerze. No a tymczasem gram dalej. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę. Teraz już Taylor Swift i jej Opalite. 2 po 20. Tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: bardzo fajnie wieczorową porą w imprezę brzmi ta nowość. Fire Fire, czyli Shimza na naszej antenie. To jest nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ogień to pewnie będzie na koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym już w piątek i sobotę, a ze mną Nikodem. Fan Taco Hemingwaya, zgadza się?
1: Witam wszystkich serdecznie, zgadza się.
0: Nawet dostałem od ciebie na Messengerze zdjęcie z Taco. Kiedy ty je zrobiłeś? Jaka to była sytuacja, że ci się udało?
1: To był jakieś juwenalia w 2016 roku w Lublinie. To był darmowy
0: 10
1: koncert
0: lat
1: Taco.
0: Temu. Uhuhu, jeszcze tak darmowe jest. Koncerty Taco dawał wtedy. Dobrze, tak. Nikodem, czyli rozumiem, że fan od dawna. Bardzo proste zadanie mam dla ciebie. Zmieniłem w tytułach Taco Hemingwaya, hitów Taco oczywiście, pewne słowa na słowo stadion, no bo na stadionie za chwilę będzie Taco grał. Musisz podać prawidłowy tytuł. Uwaga, zaczynamy. Deszcz na stadionie?
1: Deszcz na betonie.
0: Zakochałem się pod stadionem?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: No i ostatnie, w piątki leżę na stadionie.
1: W wannie.
0: Bardzo dobrze, ale ty będziesz leżał na stadionie, nie, przepraszam, będziesz skakał na Stadionie Narodowym w sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
1: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
0: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tymczasem w Esce Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce. Czy będę miał jeszcze bilety na Taco w tym tygodniu?

0: Opie, czy marzycie już o tym, żeby ktoś powiedział wam to?
1: Mówi kapitan. Lepiej spakujcie kostium kąpielowy.
0: Bo tam, dokąd polecicie za chwilę, będzie można się poopalać i pokąpać. Co więcej, miejsce, do którego polecicie, jest znane z suszonych owoców. Tego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Można płacić tam euro i nie potrzeba paszportu. To jest kilka podpowiedzi co do miejsca, do którego pod koniec maja SK was zabiera na odlot ściśle tajny. Zgłosić można się przez naszą apkę na smartfony, tylko tam. No a tak naprawdę nie wiecie, dokąd polecicie, bo odlot jest ściśle tajny, dowiecie się na lotnisku, ale wiecie za to kiedy? Na koniec maja, na weekend. Z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli naszą poranną ekipą. No i tak naprawdę z kim jeszcze? No z naszymi słuchaczami. Już taka całkiem niezła gromadka się zebrała, ale jeszcze mamy trochę miejsc. Jutro kolejna szansa, więc zgłoście się choćby teraz. Przypominam, ściągamy apkę Eski na smartfony i tam można wysłać zgłoszenie.
2: Reklama. Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
3: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mówi Jankes, mam dla was ważny komunikat.
6: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gorda Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: I po reklamie.

0: You Spin Me Round, Dance na antenie radiejska, zawsze na czasie. 17 minut do 21. Dzisiaj dzień dobrych uczynków. Postanowiłem zrobić dzień takich dobrych słów, które mogę wam przez telefon powiedzieć. Niektórzy się do mnie zgłaszali. No i teraz Hanczak znowu będzie dzwonił po ludziach. Zobaczymy, czy ktoś ode mnie odbierze telefon. Numer wybrany. Zobaczymy, czy Ania odbierze, bo do Ani teraz dzwonię. Bądźcie czujni. Jak jesteście Anią, to sprawdźcie, czy telefon wam nie dzwoni. Zobaczymy, dajmy szansę. Jeszcze jeden sygnał. Halo? Nie, chyba się nie uda. No właśnie, tak się obawiałem, że ludzie najpierw do mnie piszą, a potem nie odbierają telefonów, bo się boją, że nie wiem, będę się chciał wprosić na kolację albo coś. No dobra, to jak tu się nie udało, to w takim razie spróbujemy może zadzwonić do innej dziewczyny. Może tu. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia i zrobię jakiś dobry uczynek i powiem komuś coś miłego na dobry wieczór i na dobrą noc i na dobry sen. No dobra, jeszcze dajmy sobie szansę. O, dobry wieczór, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, jesteśmy na żywo na antenie. Czy ja się dodzwoniłem do żony Filipa?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Jak masz na imię? Bo tego mi Filip nie doniósł i nie napisał.
1: Sabina.
0: Sabina, słuchaj, dzwonię, żeby ci powiedzieć w Dniu Dobrych Uczynków, że jesteś super żoną, wspaniałą kochaną i też wspaniałą matką dzieci i Filip bardzo prosił, żeby ci dzisiaj to przekazać i cała Polska, żeby się o tym dowiedziała. Nie wiem, dlaczego on nie chce ci powiedzieć tego osobiście i mam nadzieję, że mówić to osobiście na co dzień, ale może uznał, że jak ja ci powiem przez radio, to będzie miało większą moc, więc mówię.
1: No, chyba będzie miało większą moc. Jestem zaskoczona.
0: Bardzo się cieszę. Takie zaskoczenia. Mam nadzieję, że on niczego nie przeskrobał ostatnio i że ja właśnie teraz nie zostałem jakimś adwokatem diabła.
1: Nie, nie, aż tak bardzo nie.
0: Nie, rozrzucił skarpetki, śmieci nie wyniósł, półki nie naprawił, drobne przestępstwa.
1: Tak, nic groźnego.
0: No dobrze. To słuchaj, to ja w takim razie Sabina tobie i Filipowi życzę bardzo dobrego wieczoru i dobrej nocy. A tymczasem Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, bo już nie mam czasu, żeby je kupić. We were good.

Przed chwilą od pewnego męża pozdrowiłem pewną żonę i od razu mnóstwo mężów się do mnie odezwało. Kanę, moją żonę też pozdrów. Proszę bardzo. Roman na przykład napisał, że żona Magdalena zasługuje na pozdrowienia i podziękowania. Chce, żeby była doceniona za wychowanie 4 synów i pomoc mężowi, kiedy miał dołek w życiu. Piękne słowa. Oczywiście przekazuję, ale no drodzy panowie, resztę już musicie sobie sami załatwiać. Mówcie swoim paniom dobre rzeczy. Nie wysługujcie się mną, bo ja od czasu do czasu tylko taką akcję robię i moce przerobowe też mam ograniczone. Jeszcze jest Ania, która dzisiaj się chwali, że weszła w godzinę na szczyt 3 korony. Chyba fajny wynik. Bardzo fajny. Korona dla ciebie, oczywiście. No i pozdrawiamy również Ulę, która dzisiaj mnóstwo godzin w pracy. Wydrukowanie licencjatu za nią. Jeszcze siedzi na uczelni. Także dzisiaj też miała bardzo intensywny dzień i prosiła o pozdrowienia. No i tym oto sposobem kramik zamykam, a przed chwilą bardzo wiosenny hit Just The Way You Are od Milky i Davida Guetty. To jest oczywiście hit z początku lat 2000 zremiksowany na nowo właśnie przez Davida Guetty. Dużo remiksów, dużo fajnego klubowego grania u nas w każdy piątek po 20 Weska Live Remix, ale też przez cały tydzień w naszej mobilnej apce, tam specjalny stream. Kanczak, do usłyszenia!

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00
4: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Mówi Angeles, mam dla was ważny komunikat.
8: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański-Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
9: Warszawa na czasie.
10: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli macie ochotę na coś kreatywnego, to już w czwartek o 17 w Kuźni Talentów Forge przy Paca 40 macie ciekawe warsztaty. Będziecie mogli stworzyć własną unikatową koszulkę wybielaczem. Wystarczy się zapisać. Jeśli chcecie też przewietrzyć nieco szafę, to jutro macie ostatni dzień wymianki ubrań w Śródmieściu. To przy Alejach Jerozolimskich 2 od 11 do 19. A dla szukających chwili relaksu w czwartek o 17.45 kolejne zajęcia z jogi w Parku Skaryszewskim.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Juret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego wideo będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgorzata. Gośka.
2: To nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie, bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
3: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mm-hmm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
2: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
3: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lanbery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
2: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
3: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy, jedziemy.
2: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
3: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
2: Chodzi ci o to jodłowanie,
3: które nie było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Słuchajcie, no to jest show. Ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Popełniła faux pas, błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina, a potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, trzeba komentować.
2: Z kolei uderzyć w Justina w porównaniu do
3: Boże,
2: Sabriny. No tak jak mówisz, no niekończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
3: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało, a dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle o co się tutaj przyczepić. Każdy z nich jest innym artystą, Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
2: też
3: nie bronię.
2: Odcięcie od tego, co było. No tak. Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
3: też.
2: 19.
3: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i robimy sobie YouTube party. Mhm. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie
2: chce już tego robić.
3: On nie ma siły. Mhm. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no, średnio żywe oczy.
2: Mhm. Że ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
3: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
2: To wiesz, to ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
3: Okej.
2: Okay. No to ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
3: tak.
2: A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo mówmy się,
3: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
2: R&B. Tak, to na pewno.
3: I myślę, że to, o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nimi być wciąż, nie?
2: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
3: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
2: Dobrze.
3: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
2: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
3: Nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
2: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
3: Akurat Turyn
2: jest nawet nazwa...
3: Akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
2: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
3: Pozdrawiamy jak najbardziej.
2: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
3: Piosenki, które...
2: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
3: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że ja tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów, właśnie z chłopakami głównie.
2: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można powiedzieć.
3: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
2: Influencerami.
3: Byliśmy.
2: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
3: Nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast nie wiem, ja szczerze byłoby mi trochę głupio, nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
2: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
3: Doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
2: Tak, to prawda.
3: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie tam śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały w ten cały universe.
2: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
3: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
2: referencja.
3: Ale
2: ostatnio Kylie Minogue przecież, to wejście na Coachella, inspirowane wejście
3: tak,
2: Kylie na Gala Brits.
3: Ona wie, z czego czerpać. Tak. To jest to. Także ja bardzo, bardzo propsuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którym ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
2: Ale w ogóle
3: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
2: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś.
3: Dziękuję ci bardzo za to.
2: I mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
3: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam. Bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel Mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać od, nie wiem, 2002.
2: To były wrotki, rolki?
3: Nie, co to, ja bym się
2: nie? zaliła. Mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego tam.
3: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą i teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybulcem.
2: No pięknie.
3: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
2: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubię. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
3: Może tam była jakaś deskorolka.
2: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
3: Ale biegliśmy tam, ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
2: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
3: Odpalmy sobie to,
2: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
3: Justice
2: wspomnimy.
3: Justice for, mówiłeś.
2: Tak, period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a i jaki dajemy tytuł temu artykułowi.
3: Dobra, to
2: jest. Mieliśmy za trzy podejścia.
3: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
2: I dzieci, które oddała.
3: Dzieci, które... nie róbmy tego.
2: Jej cudze.
3: Muzyczne dzieci.
2: I jeszcze jakieś takie zdanie.
3: Takie, żeby
2: no
3: było
2: tak,
3: w tym,
2: wiesz,
3: żeby
2: to... Zazwyczaj mamy tytuły.
3: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
2: rzeczy. A nabierasz na clickbaity?
3: Ja mam ich dość, naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, że już wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym. W sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc... Bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły. I to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
2: Możemy odtruwać.
3: Dawaj.
2: Jesteś autorką.
3: Landery i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudze dzieci jest okej.
2: Mówisz prost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego?
3: Dawaj, jaki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
2: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
3: Na najwyższym poziomie.
2: Oczywiście.
3: Na najwyższym.
2: Tylko taką serwujemy.
3: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
2: Z debiutanckiej płyty.
3: Tak. I to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona

0: Dziś opowiemy o pałacu w Wilanowie. Już współcześni Janowi III Sobieskiemu mówili o Wilanowie jak o Wersalu, króla słońce Rzeczpospolitej. Mamy barokowy przepych, ale i bardzo polski, sarmacki charakter. I co ważne, pałac stoi dziś w Warszawie praktycznie w takiej formie, w jakiej ukształtował się w czasach baroku. To nie jest powojenna rekonstrukcja, czyli nie jak większość warszawskich zabytków odbudowanych po wojnie.
1: Dokładnie. Były zniszczenia i remonty, ale układ pałacu, bryła, główne wnętrza są autentyczne. W latach 90. XX wieku cały zespół pałacowo-parkowy uznano za pomnik historii, czyli objęto najwyższą formą ochrony zabytków w Polsce. A przecież na początku to w ogóle nie miał być Królewski Pałac, tylko dwór pod Warszawą.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Warszawa.
0: I to wszystko miało też znaczenie symboliczne.
1: Tak, dekoracja pałacu to apoteoza Jana III i rodu Sobieskich. Rzymscy bogowie, cesarze, sceny mitologiczne, herby Rzeczpospolitej. Na frontonie jest złota kula słońca i dewiza – rozbłysnęło słońce w tarczach, nawiązująca do zwycięstwa pod Wiedniem i biblijnego był człowiek posłany od Boga, Jan mu było na imię. Czyli Jan III jako król słońce, ale po polsku, po sarmacku. Dokładnie. W tym programie jest rzymskim wodzem, herosem, obrońcą wiary i dobrym gospodarzem. A północna część pałacu, od strony królowej, ma własne symbole. Między innymi postać Dydony oraz personifikację wspaniałomyślności i gospodarności.
0: Czyli architektura opowiada też historię małżeństwa Jana i Marysieńki.
1: Tak, północna część z dekoracjami poświęconymi królowej była jej prywatną strefą. Południowa – królewska. Na elewacji ogrodowej widać ich portrety. Od strony dziedzińca dominuje patos rzymski. Od strony ogrodu bardziej sielski, ziemiański klimat.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Warszawa.
1: Wnętrza projektowano jak wielką opowieść. Główną przestrzenią była wielka sień z plafonem Jerzego Eleutera Szymonowicza Siemiginowskiego, alegorią dnia i nocy. Dzień to Apollo, bóg słońca, utożsamiany z Janem III. Wokół cztery wiatry i cztery żywioły. Wszystko podporządkowane boskiemu światłu. Dalej są apartamenty królewskie, gdzie na plafonach czterech najważniejszych pokoi namalowano cztery pory roku. Znów nawiązując do Apollina, który włada czasem i naturą.
0: Czyli wchodząc do pałacu od razu dostawało się komunikat: tu rządzi słońce, czyli król.
1: Tak, ale obok tych wielkich alegorii są też sceny wiejskich zajęć, inspirowane georgikami Wergiliusza, ulubioną lekturą Jana III. Orka, żniwa, winobranie. Z jednej strony dwór słońca, z drugiej idealizowane życie ziemiańskie. Sobieski widział siebie jako króla, rycerza i gospodarza, sarmackiego ziemianina.
0: Czyli trochę jakby ktoś połączył rzymski Kapitol z podwarszawskim folwarkiem.
1: To trafne. Do tego gabinet królowej z plafonem Claude'a Calota, gdzie Maria Kazimiera jest jutrzenką w otoczeniu synów, wiatrów, oraz galerie ogrodowe z malowidłami Michelangela Paloniego, ilustrującymi historię Amora i Psyche, ulubioną baśnię Sobieskiego i czytelną aluzję do ich związku.
0: I król sam to wszystko gościom objaśniał.
2: Radio SK Warszawa. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
1: Tak, podobno sam oprowadzał i komentował sceny. Był bardzo zaangażowany w projektowanie rezydencji. Nie tylko jako inwestor, ale współautor programu ideowego.
0: A jak wyglądało życie codzienne w tym dworze słońca?
1: Wilanów był podwarszawską Arkadią. Tarasowe ogrody, oranżeria, zwierzyniec, folwark. Jan III miał tu bibliotekę, mapy, prowadził dysputy z uczonymi, kartografami, lekarzami. Kardynał Leopold Medyceusz pisał, że to nie tylko przyjaciel uczonych, ale ktoś, kto sam oddaje się nauce. Czyli król naukowiec, król architekt i jeszcze król wojownik w jednym. I to wszystko w jednym miejscu, w Wilanowie. Po roku 1692 nadbudowano belweder, czyli górną salę jadalną, dziś salę uczt Jana III z widokiem na ogrody. Król nie zdążył dobudować bocznych skrzydeł. Zmarł w Wilanowie 17 czerwca 1696 roku. I co się wtedy stało z pałacem? Zgodnie z układem z roku 1699 Wilanów przypadł synom, Aleksandrowi i Konstantemu Sobieskim. W burzliwych czasach bez królewia nie mieli środków ani pozycji, by rozwijać rezydencję. W roku 1720 Konstanty sprzedał pałac Elżbiecie z Lubomirskich Sieniawskiej, hetmanowej Wielkiej Koronnej.
2: Najciekawsze atrakcje regionu w SC Warszawa.
1: Elżbieta Sieniawska była jedną z najpotężniejszych kobiet swojej epoki. W Wilanowie kontynuowała plany Sobieskiego. W latach

0: 1723-1729 z Giovannim Spazzim i Józefem Fontaną dobudowała boczne skrzydła pałacu.
1: Czyli ten dziedziniec ujęty skrzydłami, który dziś widzimy, to w dużej mierze jej zasługa.
0: Tak, skrzydła dopasowano do starszej części pałacu, a dekoracja rzeźbiarska kontynuowała motywy z czasów Sobieskiego. W skrzydłach urządzono prywatne apartamenty, a Sieniawska zleciła też ukończenie sali uczt Jana III, ozdobionej przez Józefa Rossiego wielkimi kompozycjami figuralnymi.
1: Po Sieniawskiej pałac przechodzi w ręce jej córki, Marii Zofii Denhoffowej, później księżnej Czartoryskiej. I tu pojawia się kolejny król, August II Mocny.
0: Maria Zofia wydzierżawiła Wilanów Augustowi II dożywotnio. Król miał ambitne plany przebudowy, ale umowa zabraniała mu zmieniać mury pałacu, więc skupił się na wnętrzach. W południowym skrzydle powstała monumentalna, dwukondygnacyjna wielka sala jadalna, a w dawnej sali holenderskiej elegancki salon ogrodowy z plafonem apoteoza dobrobytu oraz rozwoju nauki i sztuki w czasach saskich.
1: I to właśnie za jego czasów w ogrodzie odbyła się słynna iluminacja z napisem Vivat Anna.
0: W 1732 roku August II wyprawił w wilanowskim ogrodzie huczne imieniny swojej córki, Anny Orzelskiej. Grały orkiestry, a wieczorem zapłonęło około 20 tysięcy lamp, a wstęp był wolny dla wszystkich.
1: Po śmierci Augusta II pałac wraca do Czartoryskich, a potem przechodzi do Izabeli Lubomirskiej. I znów mamy silną kobietę, która bardzo mocno wpływa na wygląd rezydencji.
0: Izabela Lubomirska, błękitna marszałkowa, rozbudowała założenie o łazienkę, oficynę kuchenną i kordegardę, projektowane przez Szymona Bogumiła Zuga. Jej prywatny pawilon kąpielowy z marmoryzowanym wnętrzem i wanną na pozłacanych lwich łapach uchodził za jedną z najpiękniejszych łazienek na świecie.
1: Zug przebudował też wielką sień, nadając jej chłodny, klasycystyczny charakter.
0: Wprowadził jońskie półkolumny, prostokątne płóciny i fryz z malowanymi stenkami, zachowując tylko plafon Siemidzinowskiego. To pokazuje, jak kolejne epoki nadpisywały się na barokowym oryginale.
2: Słuchasz radia SK Warszawa. Poznaj najciekawsze miejscówki w regionie.
0: W 1799 roku Wilanów trafił do jego żony Aleksandry z Lubomirskich, a faktycznie zarządzał nim Potocki, polityk, reformator, znawca sztuki. Rozumiał, że to nie tylko piękna rezydencja, ale narodowa pamiątka po Janie III. W 1805 roku w części pałacu otworzył jedno z pierwszych publicznych muzeów na ziemiach polskich, udostępniając swoje kolekcje i poświęcając centralną część pałacu pamięci Jana III oraz historii Rzeczpospolitej.
1: Czyli to, że dziś Wilanów jest muzeum, to kontynuacja idei sprzed ponad dwóch stuleci.
0: Dokładnie. Potocki zbudował specjalne przestrzenie ekspozycyjne. Wzdłuż północnego skrzydła powstała neogotycka galeria, później przebudowana w stylu neorenesansu włoskiego. Tam i w sąsiednich salach urządzono galerię malarstwa z dziełami takich mistrzów jak Carracci, Tintoretto, Veronese, Poussin, Van Dyck, Jordens oraz słynnym konnym portretem Potockiego, pędzla Jacques'a Louisa Davida. Traktował kolekcję jako narzędzie edukacji, chcąc kształtować wrażliwość estetyczną i świadomość historyczną.
1: Rozbudował też ogrody i całe otoczenie rezydencji.
0: Zlikwidował rokokowy ogród i angielsko-chiński park, tworząc angielski park krajobrazowy, zachowując historyczny ogród włosko-francuski z czasów Sobieskiego. Powstały romantyczne budowle, a także trzy rezydencje filialne – Morysin, Natolin i Gucin, nazwane na cześć wnuków. W Morysinie w 1811 roku stanął niewielki pałacyk w formie rotundy dla Aleksandry Potockiej.
1: Po śmierci Stanisława Kostki Potockiego jego dzieło kontynuowali Aleksandra, syn Aleksander i wnuk August.
0: Aleksander Potocki urządził w dawnej sali uczt Jana III wielką salę biblioteczną, a w połowie XIX wieku przebudowano północne skrzydło, tworząc nowoczesne galerie muzealne. W 1861 roku Augustowa Potocka przekształciła część Królewskiej Biblioteki w kaplicę Panteon, upamiętniającą miejsce śmierci Jana III. Marmurowe wnętrze w stylu włoskiego renesansu, nakryte kopułą, ze statuą Matki Bożej, wzorowaną na Madonnie Sykstyńskiej Rafaela. To symboliczne zwieńczenie historii pałacu jako sanktuarium pamięci narodowej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Warszawa.
0: Od zachodu wchodzi się przez bramę z figurami wojny i pokoju na awantkur, ze stajniami i spichlerzami. Dalej jest dziedziniec honorowy ujęty skrzydłami pałacu, a za nim ogród tarasowy.
1: To ogród włoski na dwóch poziomach, później z francuskimi parterami kwiatowymi, fontannami, złoconymi figurami i sadami owocowymi.
0: Latem Jan III miał w górnym ogrodzie drewnianą altanę, w której codziennie rano się ubierał, obserwując ogród, sam pozostając niewidoczny. Całe założenie miało oś od bramy przez dziedzińce, pałac, schody ogrodowe, most na jeziorze Wilanowskim, aż po drogę do Zawad. Taki barokowy open space z widokiem na wszystko.
1: Można tak powiedzieć.
0: Potem ogród wielokrotnie przekształcano. Za Lubomirskiej powiększono go. Powstał rokokowy ogród i angielsko-chiński park. A za Potockiego park krajobrazowy z romantycznymi budowlami i rozwiniętym Morysinem.
1: W XIX wieku doszły neogotycka przepompownia, pergola Lanciego, rzeźby Herkulesa i mauzoleum Potockich.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Warszawa. To warto wiedzieć.
0: Jest też kościół świętej Anny, przebudowany przez Marconiego, oraz cmentarz z neogotycką kaplicą mauzoleum Stanisława Kostki Potockiego, wokół którego chowano oficjalistów i mieszkańców okolicznych wsi.
1: A właściciele? To cała historia Polski w pigułce.
0: Po benedyktynach płockich, milanowskich, leszczyńskich i królu Janie III Wilanów należał do królewiczów Aleksandra i Konstantego Sobieskich, Elżbiety Sieniawskiej, Marii Zofii Denhofowej Czartoryskiej, Augusta Czartoryskiego, Izabeli Lubomirskiej, Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich, ich syna Aleksandra, wnuka Augusta, a potem Aleksandry Potockiej.
1: Na końcu Branickich.
0: W roku 1892 Aleksandra Potocka przekazała Wilanów Ksaweremu Branickiemu. Po nim właścicielem został jego syn Adam, ostatni prywatny gospodarz Wilanowa.
1: I za jego czasów, 14 maja 1926 roku, podczas przewrotu majowego, prezydent Stanisław Wojciechowski podpisał w Wilanowie rezygnację z urzędu.
0: W jednej z pałacowych komnat Wilanów był więc także miejscem ważnych decyzji politycznych. Potem przyszła II wojna światowa. Niemcy i ich węgierscy sojusznicy zrabowali około 80% wyposażenia wnętrz i zniszczyli ogród. Część dzieł sztuki odzyskano po wojnie, ale wiele zaginęło bezpowrotnie.
1: A co z Branickimi?
0: Adam Branicki i trzy jego córki, Maria de Virion, Anna Wolska i Beata Rybińska, działali w Armii Krajowej. Córki walczyły w Powstaniu Warszawskim. Adam był więziony na Pawiaku i w obozie w Pruszkowie. W roku 1945 wywieziono go w głąb Związku Radzieckiego. Wrócił ciężko chory i zmarł w grudniu 1947 roku. Spoczywa w kościele w Wilanowie.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Warszawa.
0: Tak, w latach 1946-1952 pełnił funkcję rezydencji premiera. Później przeprowadzono gruntowne prace konserwatorskie. Rewindykowano część zrabowanych zbiorów. W 1962 roku pałac ponownie otwarto dla publiczności jako muzeum. W latach 1964-1981 służył też jako oficjalna rezydencja dla zagranicznych gości władz państwowych.
1: Dziś mieści się tu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Plakatu.
0: Tak, to dwa odrębne muzea w ramach jednego zespołu. Pałac i ogród są miejscem wystaw, koncertów, wydarzeń kulturalnych. Ale wciąż najważniejsza pozostaje ta warstwa historyczna. Pamięć o Janie III, o kolejnych rodach, o roli Wilanowa jako symbolu polskiej państwowości i kultury. Czyli jeśli ktoś myśli o Wilanowie tylko jako o ładnym tle do zdjęć ślubnych, to trochę się myli. Zdecydowanie. Za tym ładnym tłem stoi ponad 300 lat historii. Od Sarmackiego Dworu, przez Królewską Willę, Magnacką Rezydencję, Romantyczny Park, Muzeum Oświeceniowe, aż po współczesną instytucję kultury. I co ważne, przez cały ten czas Wilanów był miejscem, które wieńczy i zdobi państwo, stolicę, świat i ojczyznę, jak napisano o nim już w XVII wieku. I chyba w tym tkwi jego fenomen, że łączy w sobie prywatną historię ludzi, wielką politykę, sztukę najwyższej próby i bardzo konkretną warszawską lokalizację, tuż obok współczesnych osiedli, biurowców, ruchliwych ulic. Tak, to jedno z tych miejsc, gdzie można naprawdę zobaczyć, jak historia Rzeczpospolitej od czasów Jana III po XX wiek zapisała się w murach, obrazach, ogrodach. I jak kolejne pokolenia, od Sieniawskiej po Branickich, starały się tę pamięć zachować, kierując się zasadą wypisaną przez Augusta Potockiego. Cunctis patet ingressus. Wstęp otwarty dla wszystkich.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Po protestach w sprawie lokalu gastronomicznego w Buwie Uniwersytet Warszawski zawiadomił policję. Władze uczelni wskazują na studentów, którzy są członkami inicjatywy pracowniczej. W trakcie protestów mieli dopuścić się aktów wandalizmu i niszczenia mienia.
4: Zniszczone zostały elewacje budynków. Takie malowanie napisów na elewacjach może być też traktowane jako przestępstwo.
3: Mówi Mariusz Sokołowski, były rzecznik policji, pracownik UW. Studenci z inicjatywy pracowniczej odpowiadają, że nie ponoszą odpowiedzialności za takie działania, a protest wynika z braku dialogu ze strony uczelni.
2: SK Warszawa.
3: Mazowsze ma za sobą rekordowy rok w turystyce. W 2025 odnotowano ponad 12,5 miliona noclegów, a region odwiedziło ponad 5,5 miliona turystów krajowych i ponad 2 miliony zagranicznych. To wzrost o ponad 12% rok do roku. Warszawa była w 2025 roku najczęściej odwiedzanym miastem w Polsce, wyprzedzając Kraków i Wrocław. Więcej o tych wynikach wie nasza reporterka Marta Radio.
5: Jeżeli chodzi o turystykę w porównaniu z innymi miastami, no to Warszawa 5,5 miliona, wzrost o blisko pół miliona. Jest to więcej niż razem wzięte dwa kolejne miasta na pudle, czyli Kraków i Wrocław, bo Kraków 3,2 miliona i Wrocław nieco ponad 1,5 miliona, więc widać, że jesteśmy absolutną stolicą turystyczną w Polsce. Są dwa powiaty okołowarszawskie, które są takimi liderami zaraz po Warszawie. Jest to przede wszystkim powiat legionowski. No, można powiedzieć, że taką naturalną atrakcją tego powiatu jest nasz polski balaton, nawiązując trochę do popularnej teraz tematyki węgierskiej, czyli Zalew Zegrzyński, gdzie bardzo prężnie rozwija się ta turystyka, można powiedzieć, wodna. To są nowe przystanie, które tam powstają, nowe obiekty hotelowe, które przyciągają tych turystów również na takie, można powiedzieć, weekendowe spa, bo najwięcej takich obiektów powstało nad Zalewem. No i przede wszystkim te wszystkiego rodzaju turystyka, żeglarstwo, sporty motorowodne, no i przede wszystkim plażowanie. No i też to, co od wielu lat się mocno rozwijało, czyli rejsy białej floty, że możemy popłynąć statkiem z Warszawy nad Zalew Zegrzyński, spędzić tam miły weekend i wrócić spokojnie znowu statkiem do Warszawy. I mamy jeszcze drugi powiat pruszkowski, gdzie też tutaj w ostatnich latach mamy tam liczne atrakcje, które się rozwijają. Jest to przede wszystkim na przykład nowa siedziba zespołu Mazowsze z zapleczem hotelowym, która powstała, która przyciąga nie tylko sam zespół, jego historią, miejscem, ale też nowoczesnymi obiektami, i wydarzeniami, które tam się dzieją, jak chociażby Jarmark Świąteczny, który jest takim tradycyjnym mazowieckim, właśnie folkowym jarmarkiem, gdzie możemy różnego rodzaju świętować tradycje mazowieckie właśnie związane z okresem Bożego Narodzenia, czy też takie nietypowe atrakcje pokazujące, jak stary jest nasz region, czyli Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, które jest też taką ważną atrakcją, która pokazuje już, co tu się działo w epoce brązu. No, jeżeli chodzi o atrakcje, no to przede wszystkim, można powiedzieć, stop 10 Mazowsza, aż 8 atrakcji jest atrakcjami warszawskimi. To jest przede wszystkim takim numerem jeden. Od wielu lat absolutnym są Łazienki Królewskie. No tutaj te statystyki są pokazane nie tylko dla muzeum, które tam działa, również dla parku, który jest takim ulubionym weekendowym miejscem spacerów warszawiaków, też koncertów chopinowskich, które przyciągają do tego parku tysiące ludzi. Numer dwa oczywiście Pałac w Wilanowie, który jest też rezydencją królewską atrakcyjną, ale też chce wychodzić z nowymi wydarzeniami, takimi jak od kilku lat organizowany Park Światła, który jest w okresie świątecznym w tym miejscu, które jest niewątpliwie też taką atrakcją, bo tutaj Warszawa na ten okres iluminacji przyciąga dziesiątki turystów z zagranicy. Jest to już, tak można powiedzieć, warszawskie, polskie jarmarki świąteczne stały się taką marką europejską, rozpoznawalną. No i numer trzy oczywiście Stadion Narodowy w Warszawie, który przyciąga nie tylko wielkimi wydarzeniami sportowymi, jak mecze reprezentacji, ale też koncertami. Jest to najpopularniejszy chyba koncertowe miejsce w tej chwili w Polsce. No i też różnymi atrakcjami, które wokół samego stadionu się dzieją, czyli różnego rodzaju tory gokartowe, wystawy, czy inne mniejsze wydarzenia, które na stadionie się dzieją. Natomiast jeżeli chodzi o takie atrakcje na samym Mazowszu, już wyłączając Warszawy, takie pierwsze top 3 to jest oczywiście Kampinoski Park Narodowy jako idealna destynacja na takie weekendowe wypady, city breaki, turystykę rowerową. Teraz przypominam, będzie nowa atrakcja, że linia autobusowa, która dowozi nas z Warszawy Warszawy będzie również miała specjalną przyczepę rowerową, żebyśmy mogli skorzystać z tych uroków Campinosu. Numer dwa to jest prywatna atrakcja, czyli Santago Park of Poland. Chyba najlepszy w tej chwili park wodny w tej części Europy. Możemy powiedzieć, statystykami zaczynamy bić słynną Tropikanę pod Berlinem. No i numer trzy, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, czyli też ta kultura związana z tradycją romantyzmu na Mazowszu.
6: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Organizacji

0: turystycznej. O turystycznym sukcesie regionu opowiada także Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Jak się okazuje, rok 2025 to również sukces dla turystyki mazowieckiej. To bardzo cieszy, ponad 12,5 miliona udzielonych noclegów na terenie województwa mazowieckiego. To naprawdę bardzo duży sukces. To jest zwieńczenie naszej 20-letniej pracy, ale przede wszystkim wszystkich podmiotów, z którymi współpracujemy na co dzień i którzy pracują na rzecz rozwoju turystyki na terenie województwa mazowieckiego. Wyniki też potwierdzają, że jesteśmy też regionem, który przoduje, jeżeli chodzi o city breaki. To jest taki trend, który się rozwija bardzo mocno. I pamiętajmy o tym, że ci turyści to są zarówno przyjezdni, ale również ci wewnętrzni mazowieccy, a nawet bardzo często to są turyści, którzy mieszkają w danym miejscu, ale dają się wciągnąć w taką zabawę i podróżują, poznają historię własnego miejsca. Więc te city breaki faktycznie plasują nas jako województwo na pierwszym miejscu. To bardzo cieszy. Do tego ilość udzielonych noclegów faktycznie pokazuje, że zarówno i obiekty hotelowe, noclegowe mają co świętować, ponieważ ten sezon faktycznie był bardzo, bardzo dobry. Mam nadzieję, że ten sezon nadchodzący 2026 faktycznie powtórzy albo poprawi jeszcze te wyniki, bo to właśnie w tym roku świętujemy 20 lat, więc ładnie by było podsumować faktycznie w przyszłym roku sezon 2026 tym, że jeszcze bardziej przebiliśmy te wyniki z 2025. Pamiętajmy też, że coraz częściej poszukujemy takiej oferty bezpiecznej. Chcemy czuć się bezpiecznie, jeżeli wypoczywamy. Mazowsze faktycznie tą ofertę ma, może zaproponować zarówno nad wodą, czy nie wiem, na terenach zielonych, ale również i kulturową ofertę posiada, historyczną. Mazowsze w tym roku obchodzi 500-lecie inkorporacji Mazowsza do Korony, ale to jest też taka podróż w przeszłość, więc tak naprawdę możemy trochę odgrzebać te wszystkie być może nieraz intrygujące sytuacje związane chociażby z książętami mazowieckimi i przybliżyć turystykę taką historyczną dla młodszego pokolenia.
0: Na pytanie, czego szukają turyści odwiedzający Mazowsze, odpowiedziała Dorota Zbinkowska, dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wskazała również najczęściej wyszukiwane hasła związane z regionem.
2: Odpoczynku, rozrywki, nowych miejsc, a konkretnie odpowiadając, najbardziej wyszukiwane frazy to spływy kajakowe na Mazowszu. Wszystkie informacje od razu powiem, gdzie szukać. Nie tylko w internecie, w Google'ach, w AI-u, tylko proszę wejść na Moda na Mazowsze i tam w zakładce rzeki. Wszystkie informacje o spływach kajakowych, możliwości wynajęcia kajaku, dojazdu Państwo znajdą. Drugą frazą to są domki, gdzie można przenocować. Tu mrot jest mniej skuteczny w podpowiedziach, tego proszę szukać, ale dla przedsiębiorców podpowiedź, że warto w takie domki inwestować, bo nie tylko już wypady na kilka godzin, ale na może kilka dni na Mazowszu będą się rozwijały, tak ten trend przewidujemy. No i trzecia fraza to industrialne Mazowsze. Nasz stosunkowo, bo już dwuletni, ale jednak nowy szlak turystyczny, szlakami industrialnego Mazowsza. Mazowsze jest bardzo bogate w rzeki, tak? Bo mamy tych rzek takich spławnych kajakami kilkanaście, jeżeli nawet nie ponad 20. Woda w nich jest stosunkowo czysta. W każdej z tych rzek się można kąpać. No i to jest dobry też sposób spędzania czasu, jak ktoś ma go niewiele. To znaczy faktycznie na kilka godzin, w ciągu godziny czy dwóch można gdzieś pojechać. Cały dzień spędzić naprawdę w fenomenalnej przyrodzie. Czasem jak robimy zdjęcia, to nie widać, czy to jest Mazowsze, czy Amazonka. I wrócić do Warszawy, więc dlatego. Poza tym lata są coraz gorętsze. I myślę, że ludzie też szukają chłody. Te rzeki są płytkie, bezpieczne. Znaczy zawsze trzeba do wody zachować należyty szacunek. Ja to podkreślam. Ale są bezpieczne, tak? To nie są górskie rzeki z kamieniami, z wirami, tylko wolno wijące się malownicze, miłe po prostu do relaksu.
0: Izabela Stelmańska podkreśla, że Mazowsze stopniowo wraca do wyników turystycznych sprzed pandemii, a nawet je przekracza.
1: Już poprzedni rok pokazał, że przegoniliśmy 2019, który jest takim bazowym rokiem w turystyce i to cieszy, że jesteśmy w stanie przebijać rok do roku tak naprawdę te statystyki, bo za każdym razem się zastanawiamy, czy my możemy jeszcze coś więcej osiągnąć w turystyce i nas cieszy to oczywiście, że każdy rok nam pokazuje, że możemy, jeżeli się zatrzymamy.

0: mamy w pewnym miejscu, będzie trzeba zweryfikować, czy idziemy w dobrą drogę, czy na przykład oferta turystyczna, która jest dostępna na terenie województwa mazowieckiego i już na przykład, nie wiem, turyści uznali, że jest mało atrakcyjna, a być może trendy turystyczne poszły zupełnie w inną stronę. Staramy się co roku śledzić te trendy turystyczne, staramy się nadążać za tymi trendami turystycznymi i dostarczać takich ofert turystycznych na terenie województwa, które będą cały czas zachętą dla turystów. Zwyżki pokazują, że chyba dajemy radę. O ile Warszawa jest w głównej mierze właśnie tym odbiorcą turysty city breakowego, to jednak już widzimy tendencję na terenie pozostałej części województwa mazowieckiego, że coraz częściej turyści przyjeżdżają na dłuższe terminy. Oczywiście dla tych, którzy mają recepcję turystów właśnie i udzielają noclegów, lepszy jest ten turysta, który pozostanie zawsze na dłużej z nami. To też pokazuje, że ten turysta niekoniecznie przyjeżdża na jedną noc, ale przyjeżdża na 2-3 noce. Natomiast cały czas będziemy pracować na tym, żeby wydłużyć ten pobyt i dostarczyć takie oferty, że nawet ten turysta biznesowy, który przyjedzie na teren województwa, na teren Warszawy, wyjechał być może jeszcze na 2-3 dni na teren województwa mazowieckiego i Poznał. Tak też budujemy wszystkie oferty związane chociażby z turystyką kongresową, tak? Więc tutaj też proponujemy, że nie tylko Warszawa, ale też i okolice Warszawy są istotne dla turystów. Czyli możemy też wypoczywać na świeżym powietrzu w terenach zielonych, czyli rzeki, z których województwo mazowieckie słynie, bo tutaj zaczynając od królowej polskich rzek, czyli Wisła, ale też te mniejsze rzeki w Krafilica, Omulew, Orzyc, nie wiem, Pisia Gongolina, która też coraz częściej jest zagospodarowywana turystycznie, więc naprawdę tych rzek mamy bardzo, bardzo wiele. Łączymy się też z innymi województwami, tak żeby turysta podróżując chociażby Narwią nie czuł tej granicy i mógł przepłynąć chociażby do województwa podlaskiego czy do warmińsko-mazurskiego. Pracujemy teraz nad tym, żeby właśnie z Narwią można było dopłynąć chociażby do Wielkich Jezior Mazurskich, do czego zachęcam, ale możemy też i na rowerach pojeździć, możemy też poznać historię Mazowsza i ja już tu wspomniałam o szlakach książąt mazowieckich, ale możemy też i kulturowo pozwiedzać przecież Chopin, który też pięknie wpisuje w turystykę kulturową. Zachęcam do tego, żeby poznać też i postać Tekli z Bondarzewskich, która pochodziła z Mławy, w swoim czasie dosyć mocno rozpoznawalna, teraz mocno rozpoznawalna poza granicami Polski, niekoniecznie w Polsce, a na Mazowszu też być może nie jest taka rozpoznawalna, ale to właśnie odkrywanie turystyka ma to do siebie, że odkrywamy nowe perełki, pokazujemy i dzielimy się nimi, bo turystyka to przede wszystkim doświadczenia, a my lubimy zdobywać nowe rzeczy, więc turystyka daje nam takie możliwości.
1: Jarosław Jóźwiak zachęca, by majówkę spędzić na Mazowszu, podkreślając bogactwo atrakcji.
2: No tutaj, jeżeli chodzi o majówkę, no to można powiedzieć, możemy się posiłkować tym, czego najczęściej poszukują w internecie zainteresowani turystyką na Mazowszu. I można powiedzieć, są to przede wszystkim taki najczęściej wyszukiwaną frazą są spływy kajakowe. Bardzo mocno one się rozwinęły. W zeszłym roku mieliśmy też nasz nowy członek, który został już też nagrodzony, czyli spływy na przykład kajakowe na Wkrze, do których zachęcam. Bardzo fajna infrastruktura. Kolejnym takim elementem często wyszukiwanym jest właśnie wypady weekendowe do Kampinoskiego Parku Narodowego i tutaj bardzo do tego zachęcamy. No i numerem 3 na tej liście jest oczywiście nasz nowa propozycja, którą jako MROD promujemy od 2 lat, czyli szlaki industrialnego Mazowsza. Warszawa i okolice mają bardzo dużą tradycję związane z przemysłem z okresu sprzed II Rzeczpospolitej i wcześniej. Mamy tutaj bardzo atrakcyjne w Warszawie miejsca, gdzie działały różnego rodzaju fabryki, pałace fabrykanckie, które były nie tylko, one kojarzą się z Łodzią i Ziemią Obiecaną. Na Mazowszu mamy nawet, bym powiedział, więcej tego typu atrakcji i zachęcam do tego, aby każdy, kto jest zainteresowany tą, można powiedzieć, tradycją industrialną, przemysłową Mazowsza sobie sprawdził, bo w samej Warszawie i okolicach mamy mnóstwo z tym związanych atrakcji. Wśród tych bardzo popularnych atrakcji jest też nasze, można powiedzieć, numer 1 w związku z popularnością serialu Rancze, czyli Jeruzal słynny i słynny sklep, pod którym można sobie zrobić zdjęcie, ale można powiedzieć, Warszawa i okolice były planem wielu filmów, więc też mamy szlak właśnie Mazowsze na filmowo i zachęcam do eksplorowania zarówno samego miasta, jak i okolic, gdzie możemy zobaczyć różnego rodzaju kadry, zarówno z tych współczesnych seriali, jak i tych starych, dobrych klasyków z okresu PRL.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mówi Ankes, mam dla was ważny komunikat.
4: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: informacja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.

Radio SK.

0: Bastelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupiej dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w jej łzach. Chcesz to ból?

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la